0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16, powtórka w środę od 8. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja.

Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Młody Ludwik pojechał do Wiednia na studia do Haydna, cokolwiek się rozczarował, bo mistrz nie poświęcał mu tyle czasu, ile oczekiwał. Ale wiemy na przykład o co najmniej kilku publicznych wyrazach szacunku ucznia dla Haydna. To ostatnia dekada XVIII wieku, Mozart już nie żyje, Józef wraca do Wiednia z Londynu, a Beethoven gra na jego cześć swe tria fortepianowe z opusu pierwszego w salonie księcia Lichnowskiego. Podobno zmęczony Haydn nie docenił kunsztu czy to jednej z kompozycji, czy to wykonawców, a może po prostu trzy tria na ten wieczór było za wiele. Beethoven się oburzył, ale kolejne dzieło zadedykował jednak Józefowi, sonatę F-moll. No a na koncercie z okazji 76. urodzin Haydna Ludwik ucałował dłonie i czoło najstarszego z wiedeńskich klasyków, tej świętej trójcy muzyki europejskiej tamtych czasów. Wariacje w Radiu Wrocław Kultura. Na żywo w środę o 21:00, powtórka w sobotę o 19:00. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Azuka.

Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I to rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła.
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz, zaraz, to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć, się przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.

0: autopromocja.
1: W niebułograne interesuje nas nowa muzyka. Poszukujemy artystów tworzących dziś i wyznaczających nieznane jeszcze kierunki.

0: Z rzadka wkraczamy w mainstream, a jeśli nawet, to zawsze z namysłem. Nie było grane. Słyszymy się w środę od 19 i w sobotę od 17. Michał Kwiatkowski, zapraszam i zachęcam do słuchania Radia Wrocław Kultura.
1: Autopromocja.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,

Komendantce donosimy, że leżymy zastrzeleni i jeszcze w tej chwili można nas tu odnaleźć. Bardzo staromodnie leżymy, przytuleni, a trawy zwyczajnie ruszają się i drzewa, bo wszystko jest w ruchu. Państwowe trawy i państwowe drzewa, nawet i nasze ciała, wyjątkowo martwe. Gdyby popatrzeć na nie z pewnej odległości, jak pewnie to uczynisz, widać, że falują w tę samą stronę, co wszelka natura. Wiatr jest po prostu

Ty jesteś człowieku, zbrodniarz czy bohater? Ty, którego do czynu wychowała noc? Oto starca i dziecka w ręku dzierżysz los i twarz twoja zakryta.

oddawaj wyroku niespełnionym dziejom. Twoja jest waga i twój jest miecz. Ty ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją ocalasz albo gubisz.

0: Autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej.
1: Płynie miasto ponad chwilą.
2: Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Lekiem na kaca jest piwko. Pierwsze, drugie, trzecie, ale czwarte, piąte i szóste to już raczej bardziej zmuli. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu zdrowiu. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża

0: ja idę po stole, idę. A ja idę po stole, idę. A ja gościę przy stole, noga w nogę, po budzie sumidło. I strzał przy dole, miłości prawdziwe mnie nie
1: strzały łamliwe.
0: A ja idę.
1: A ja idę po stole, idę.
0: A ja idę po stole,
1: miłości prawdziwej.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli tak. Katarzyna, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16:00, powtórka w środę od 8:00. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja.

odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy, też pokochaj, pociesz się.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to,

masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj,

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura. Czyste emocje.
1: Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. Obejrzałem, zakomunikował Chodura. I jak? Wróciła myślami do młodszego kolegi, który siedział teraz w swoim mieszkaniu, najprawdopodobniej równie samotny jak ona. Zastanawiała się, czy oboje zwrócili uwagę na to samo. Sam nie wiem. Facet siedzi w krzakach i filmuje idącą szosą kobietę? Czekaj, wtedy wideo zostałoby nagrane pod innym kątem. Dobra, teraz widzę, o co ci chodzi. Ten ktoś nie siedzi w krzakach, tylko idzie za tą kobietą w odległości kilku kroków i celuje kamerą w jej plecy. Na pustej drodze nikt nie dałby rady podejść tak blisko, żeby nie zostać zauważonym. Nawet jeśli kobieta miałaby w uszach słuchawki, moim zdaniem by go usłyszała. A jednak nie odwróciła się ani nie przyspieszyła kroku. To znaczy, zamilkł, najwyraźniej zbierając myśli. To znaczy, że ona doskonale wie, kto za nią idzie i nie czuje się w żaden sposób zagrożona. Jednym słowem, ktoś sobie z tego twojego sąsiada robi jaja. Albo to pomyłka. Ktoś mógł wysłać wiadomość na złego maila. Wpisał najder zamiast, no nie wiem, napier albo najter. Mnie to wygląda raczej na żart. Chłopak nakręci się na ratowanie damy w opałach, rozpowie wszystkim historię o tajemniczej blondynce, a jutro czy pojutrze dostanie kolejny filmik, na którym dziewczyna odwróci się do kamery i pokaże mu wyprostowany palec. Studenci miewają dziwaczne poczucie humoru. Zresztą, sądząc z tego, co mówiłaś, ten twój sąsiad wygląda na urodzoną ofiarę. Przed oczami stanął jej Miłosz Najder, taki, jakim widziała go po raz ostatni. Zgarbiona postawa, wzrok cierpliwego psa, liczącego, że mimo niesprzyjających okoliczności dostanie jednak swój smaczek. Wszystko w nim prosiło o pomoc, podczas gdy Krystyna czuła jedynie rosnącą irytację. Przyszło jej do głowy, że ktoś, kto w ten sposób działa na innych ludzi, nie ma łatwo w życiu. Dopiero teraz zdobyła się na współczucie. Najderowi zdecydowanie łatwiej się współczuło, kiedy człowiek nie musiał na niego patrzeć. Porozmawiali jeszcze przez chwilę o głupstwach. Krystyna odniosła wrażenie, że Chodura jest dzisiaj wyjątkowo samotny. Gdy się pożegnali i rozłączyli, podgrzała sobie na kolację resztkę leczo ze słoika. Obok na talerzyku położyła kilka plasterków szklarniowych pomidorów i ogórków posypanych gotową mieszanką przypraw. Justyna prawdopodobnie nie uznałaby tego za zdrowy posiłek odpowiedni dla osoby w starszym wieku, ale Krystyna była z siebie całkiem zadowolona. Jedząc, oglądała raz po raz filmik podesłany przez Najdera. Wygląda na zagrożoną, nie uważa pani? Zapytał. Krystyna z niechęcią przyznała mu odrobinę racji. Blondynka wyglądała, jakby wisiało nad nią nieokreślone niebezpieczeństwo. Oczywiście to nie musiało niczego oznaczać i prawdopodobnie nic nie znaczyło. Zima, pusta droga, las i samotnie idąca młoda kobieta, wszystko to sprawiało, że człowiek odruchowo spodziewał się wyskakującego z krzaków mordercy. Wiele thrillerów, które oglądała dla rozrywki w długie jesienne czy zimowe wieczory, zaczynało się w podobny sposób. Tyle tylko, że to nie był serial na Netflixie, a blondynka, zupełnie jak aktorka na planie filmowym, musiała być świadoma tego, że podąża za nią człowiek z kamerą. Chociaż niekoniecznie, uświadomiła sobie Krystyna. Być może wiedziała, że ktoś za nią idzie, ale nie miała pojęcia, że ta osoba wyjęła komórkę i wycelowała w jej plecy. Zrobił to ktoś znajomy, kto miał pełne prawo przebywać na tej drodze. Sąsiad, może nawet członek rodziny. Co w pewien sposób wydawało się bardziej niepokojące niż przyczajony w krzakach zboczeniec. Odsunęła od siebie tę myśl. Chodura najpewniej miał rację. To zwykły studencki kawał, a ona była tylko starą kobietą, wyobrażającą sobie nie wiadomo co. Lada dzień chłopak dostanie kolejny filmik i wtedy wszystko się wyjaśni. Zgodnie z przewidywaniami, Miłosz Najder dostał wkrótce kolejny filmik, ale nic się nie wyjaśniło. Wręcz przeciwnie, zagadka stała się zdecydowanie bardziej intrygująca. Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak.

0: księżyc świeci.
1: Pusta ulica.
0: Księżyc świeci.
1: Człowiek ucieka.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. To był jeden z tych nielicznych, naprawdę zimowych dni, które zdarzały się zwykle w pierwszej połowie grudnia albo pod koniec stycznia. Oczywiście nigdy nie na przełomie roku. Broń Boże, jeśli Polacy mieli szansę na białe święta, prędzej była to Wielkanoc niż Boże Narodzenie. Wigilia, zgodnie z wieloletnią tradycją, znowu będzie błotnista i pluchowata, myślała Krystyna, zmierzając do domu z wypożyczonymi w bibliotece książkami. Po drodze wstąpiła do rabatu, gdzie kupiła kawałek makowca na wagę, makaron i klopsiki w sosie. W sklepie już od listopada królowały czekoladowe Mikołaje i kalendarze adwentowe, ale dopiero dziś, patrząc przez szybę na opadające miękko płatki śniegu, po raz pierwszy poczuła atmosferę zbliżających się świąt. Najder czekał przed drzwiami mieszkania Krystyny, skulony w cienkiej kurtce, z rękami w kieszeniach. Jednocześnie, mimo przepraszającej postawy, z całego jego ciała biło wyraźne podekscytowanie. Przyszedł kolejny film. Musi go pani obejrzeć. Dopiero po chwili, jakby przypomniał sobie o zasadach dobrego wychowania, dodał: proszę, wysłałem już go na pani adres. Nic nie muszę, pomyślała, czując nadciągający przypływ irytacji. Zwyciężyła jednak zwykła ludzka ciekawość i Krystyna wpuściła chłopaka do mieszkania. Usiadła przy komputerze i zalogowała się na swoje konto pocztowe. Gdy odpaliła filmik, na ekranie znów pojawiły się plecy długowłosej blondynki. W czarnym, eleganckim płaszczu, z równie elegancką torebką zwisającą z ramienia, wyglądała osobliwie na tle pustej szosy i bezlistnych drzew, jak ktoś przeniesiony na prowincję prosto z gwarnego miasta. Zmierzała dokądś tym samym energicznym krokiem, który Krystyna dobrze pamiętała. To mógłby być nawet jeden film, podzielony na dwie części, gdyby nie pogoda. Na drugim nagraniu niebo było wyraźnie bardziej zachmurzone, jakby zbierało się na zamieć. W tle, oprócz drzew, widać było słupy wysokiego napięcia. Drugi filmik został nagrany mniej więcej w tym samym miejscu, ale w inny dzień. I co pani na to? Oczy Najdera błyszczały niespokojnie. Miałem rację, prawda? Ta kobieta jest w niebezpieczeństwie. Ktoś ją śledzi. Proszę chwilę zaczekać. Wyłączyła komputer, po czym poszła do kuchni, by zebrać myśli. Tam odruchowo rozpakowała ciasto i ukroiła kawałek, kierowana tyleż gościnnością, co jakimś osobliwym poczuciem winy, bo wciąż nie potrafiła wykrzesać dla tego chłopaka choćby odrobiny sympatii. Wątpiła, by studenci bawili się, przesyłając koledze dwa niemal identyczne filmiki. Za dużo zachodu w stosunku do oczekiwanego efektu, uznała. Problem w tym, że nie potrafiła wymyślić żadnego innego powodu, dla którego ktoś miałby nagrać idącą pustą szosą kobietę, a potem wysłać wideo do przypadkowego człowieka. Nic w tej kobiecie nie wydaje się panu znajome? Upewniła się jeszcze, choć domyślała się odpowiedzi. Jej gość z pewnością pochwaliłby się znajomością z młodą, najprawdopodobniej atrakcyjną blondynką. Nie! Najder potrząsnął głową. Ciasto zdążył już zjeść, dziobiąc je widelcem z wyraźnym brakiem apetytu. Może po prostu nie przepadał za makowcem? Pani mi pomoże, prawda? Gdybym znał adres tej kobiety, mógłbym ją uratować. Cały szkopuł w tym, że nie mamy pojęcia, gdzie ten film został nakręcony. To może być równie dobrze Polska, jak i dowolny inny kraj umiarkowanej strefy klimatycznej. A poza tym, dodała w myślach, nadal nie jestem przekonana, czy blondynka naprawdę potrzebuje ratunku. Uruchamianie machiny policyjnej tylko dlatego, że ktoś gdzieś kiedyś sfilmował idącą drogą kobietę, świadomą tego faktu albo i nie, wydawało się grubą przesadą. Krystyna doskonale wiedziała, że gdyby Najder zgłosił się na komisariat w Szopienicach z taką sprawą, dyżurny posłałby go w diabły. Nawet nie chciałoby mu się sporządzić notatki służbowej. Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak.

we mnie.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura. Czyste emocje.
1: Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. Najder trzymał talerzyk na kolanach, najwyraźniej nie mając pojęcia, co z nim zrobić. Kilka okruszków już zdążyło spaść na dywan. Krystyna nie była wielką zwolenniczką porządku, ten widok jednak z jakiegoś powodu znowu ją zirytował. Wszystko zresztą w Najderze zdawało się ją drażnić. Postawa, wilgotne, proszące oczy, czy rumieniec, który pojawił się na jego policzkach, gdy mówił o ratowaniu nieznajomej. Co nie zmieniało faktu, że pod jednym względem miał chyba rację. W tych filmikach naprawdę było coś niepokojącego. Spróbuję się dowiedzieć, skąd przysłano tego maila. Skapitulowała. Może tą drogą do czegoś dojdziemy. Dziękuję. Chłopak zarumienił się jeszcze bardziej. Po chwili zorientował się, że wciąż trzyma na kolanach talerzyk i odłożył go na biurko obok komputera. Jego wzrok prześlizgnął się po pokoju i zatrzymał na półce z książkami. Krystyna nie miała ich dużo. Większość lektur wypożyczała z biblioteki, a od pewnego czasu była też szczęśliwą posiadaczką czytnika, który dostała w prezencie urodzinowym od wnuków. Papierowe książki kupowała rzadko. Z dawnych czasów zachowała jednak parę powieści historycznych, do których miała szczególny sentyment, oraz kolekcję Agaty Christie. Pani lubi kryminały? Miłosz Najder najwyraźniej uznał, że to właściwy moment na podjęcie towarzyskiej konwersacji. Kto jest pani ulubionym autorem? Ja lubię Harlena Cobena. Czytała pani jego książki? Krystyna mogłaby odpowiedzieć jednym zdaniem, a potem spławić tego chłopaka, tak jak zrobiła już wcześniej. Coś ją jednak podkusiło. Chciała wiedzieć, jak jej gość poradzi sobie ze zwyczajną rozmową. Czytałam, ale nie bardzo przypadł mi do gustu. Zbyt brutalny jak dla mnie, a ja brutalności miałam dosyć w pracy. Jeśli już czytam kryminały, to wolę te w staroświeckim stylu. Bywają naiwne, ale jako rozrywka nieźle się sprawdzają. Poza tym podoba mi się, powiedzmy, ich moralna prostota. Sprawca zostaje złapany i stosownie ukarany. Zakłócona zbrodnią równowaga zostaje przywrócona i wszystko kończy się dobrze. Miło byłoby, gdyby tak samo funkcjonował prawdziwy świat. Gapił się na nią, wyraźnie zaskoczony obszernością odpowiedzi, którą otrzymał. Krystyna czekała, uśmiechając się zachęcająco. Najder zamrugał. Ja lubię Cobena. Bąknął. To tyle, jeśli chodzi o intelektualną rozmowę? Pomyślała odrobinę złośliwie. 10 minut później, gdy już zamknęła za chłopakiem drzwi, złapała za komórkę i zadzwoniła do Chodury. Jesteś jeszcze w pracy, czy już w domu? Zapytała bez wstępów. Właśnie wracam, odpowiedział. Możesz mówić, jeśli masz coś ciekawego. Streściła mu rozmowę z Najderem, słuchając jednocześnie dobiegających z otoczenia odgłosów. Trzask zamykanych drzwi samochodu, poszczekiwanie psa, krzyki bawiących się na podwórku dzieciaków. Potem wszystko ucichło. Chcesz, żebym dowiedział się, skąd przyszły maile z tymi filmami? Oznajmił. Dyszał przy tym ciężko. Krystyna zgadywała więc, że Chodura wspina się właśnie po schodach. Od jakiegoś czasu odmawiał korzystania z windy. Dla zdrowia i kondycji, jak mawiał, choć biorąc pod uwagę jego oddech, te spacery chyba niewiele pomagały. Dasz radę? Pewnie robię z siebie kompletną idiotkę, ale te dwa filmiki nie dają mi spokoju. Spróbuję. Będę potrzebował tylko oryginalnego maila, a nie samego wideo. Z tym nie powinno być problemu. Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak.

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura.
1: Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. Kolejne trzaśnięcie drzwiami. Chodura wszedł do mieszkania. A co będzie, jak już znajdziemy dom nadawcy? Powiedzmy, że to ktoś z drugiego końca świata. Albo odwrotnie, człowiek mieszkający na Janowie, niedaleko ciebie i Najdera. Zastanawiałaś się nad tym? Będziesz w takim przypadku nalegać, żebym wysłał tam kogoś, kto wypyta, czemu użytkownik komputera znajdującego się pod danym adresem wysyła całkowicie nieszkodliwe filmiki? Czy sama się tym zajmiesz? Może to jednak ktoś z drugiego końca świata? Krystyna westchnęła. Pod pewnymi względami wolałaby takie rozwiązanie, bo dzięki niemu mogłaby w miarę uczciwie powiedzieć, że nic nie była w stanie zrobić. I dzięki wielkie. Masz u mnie butelkę Glenfiddicha. Chcesz mi kupić butelkę Glenfiddicha, bo liczysz, że wypijemy ją razem. Roześmiała się. Czemu nie? Jak za starych czasów. Chodura też się roześmiał, ale Krystyna zdążyła już spoważnieć. Słuchaj, zakładając, że te filmiki nie są żartem, to czym mogą być? W sensie, po co ktoś miałby je wysyłać? Nie mam pojęcia. Gdyby ta kobieta została nagrana od przodu, powiedziałbym, że to może być informacja dla odbiorcy, a Najder dostał ją przez pomyłkę. Masz na myśli morderstwo na zlecenie? Niekoniecznie morderstwo. Powiedzmy, że ktoś, kto naprawdę tej blondynki nie lubi, wynajął człowieka, żeby ją zgwałcił albo pobił. W takim przypadku wysłanie filmu, który pozwoliłby zidentyfikować cel, nie byłoby głupim pomysłem, bo zdjęcia potrafią się mocno różnić w zależności od perspektywy. Sam się kiedyś tak naciąłem. Miałem odebrać z lotniska jednego takiego gościa, którego w życiu nie widziałem na oczy. Znałem go tylko ze zdjęcia. Okazało się, że facet na żywo wcale nie jest podobny do tego z fotografii. Skoro jednak nasza blondynka została sfilmowana od tyłu, to chyba bardziej ostrzeżenie czy groźba. Coś w stylu, obserwuję cię, wiem dokąd chodzisz. W takim przypadku powinniśmy założyć, że wiadomość była przeznaczona dla niej. A to wygląda, co? Jeśli mail trafił pod niewłaściwy adres, to znaczy, że dziewczyna nigdy go nie dostała. Ktoś próbuje ją nastraszyć, a ona nie ma o tym zielonego pojęcia. Sam nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja też nie wiem, pomyślała Krystyna. Z jednej strony pomyłka, o ile rzeczywiście była to pomyłka, prawdopodobnie kupiła blondynce kilka dni spokoju. Z drugiej zabrała jej także możliwość zareagowania. Poza tym nadawca pewnie na coś liczył. Spodziewał się, że dziewczyna będzie sprawiała wrażenie przestraszonej albo wręcz przestanie wychodzić z domu. Co zrobi, jeśli tej reakcji się nie doczeka? Wkurzy się? Czy odwrotnie? Odpuści i zostawi ofiarę w spokoju? No, to jest pytanie. Mruknęła, odkładając komórkę, bo Chodura zdążył się już pożegnać. Może to jednak żart, pomyślała chwilę później. Pójdę do mieszkania nadawcy, przygotowana Bóg wie na co, i zastanę tam 20-latka, który do końca życia będzie opowiadał kolegom, jak to pewnego dnia emerytowana policjantka zrobiła mu wjazd na chatę z powodu studenckiego dowcipu. Nie była to miła perspektywa. Resztę wieczoru spędziła w towarzystwie wypożyczonej z biblioteki książki. Samotna blondynka na szosie jednak wciąż uparcie zaprzątała jej głowę. Krystyna przyłapała się na tym, że nie rozumie czytanego tekstu i po kilka razy musiała wracać do tego samego fragmentu. Koło 10:00 poddała się i zamiast jak zwykle o tej porze włączyć na Netflixie odcinek serialu, odpaliła podesłany jej przez Najdera plik wideo. Jasnowłosa kobieta szła prowadzącą przez las drogą dokładnie przez 23 sekundy. Przez ten czas nie minął jej żaden samochód, którego rejestracja mogłaby podsunąć jakąkolwiek wskazówkę. Na poboczu nie było tablicy z nazwą miejscowości czy ulicy. Krystyna gapiła się przez dłuższą chwilę na zatrzymane w kadrze sosny i świerki. Gdzie występowały takie lasy? W Polsce. Oczywiście, ale poza tym także w Niemczech, Rosji i Ukrainie. Na północy Stanów Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii oraz w krajach bałtyckich i skandynawskich. Nie była pewna co do Japonii. Zakleła w myślach. W ten sposób do niczego sensownego nie uda jej się dojść. Cały czas jednak dręczyło ją niejasne wrażenie, że coś pomija, że cały

0: Radio Wrocław Kultura. Literatura. Czyste emocje.
1: Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak. Kto to był i o czym mówił? W głowie Krystyny uparcie tkwiło skojarzenie z restauracją. Cichy szczęk talerzy, dyskretne głosy przyjmujących zamówienia kelnerów i unoszące się w powietrzu nienachalne zapachy potraw. Ostatnio rzadko miewała okazję jeść poza domem. Z koleżankami czasem umawiała się w Byfyju na ciasto i kawę. Drogie, ale warte swojej ceny. Jednak tamto wspomnienie dotyczyło zdecydowanie innego lokalu. Bardziej eleganckiego, w tradycyjnym stylu. Potrząsnęła głową, zirytowana na samą siebie. Jej pamięć z wiekiem stawała się coraz bardziej zawodna. Mogła spacerować z kikami do Nordic Walkingu i uczyć się nowych rzeczy. Jedno dla zachowania sprawności fizycznej, a drugie umysłowej. Jednak czasu nie da się oszukać. Przypomnę sobie, pomyślała, zmierzając w stronę łazienki. Prędzej czy później sobie przypomnę. Chodura nie odzywał się przez kilka kolejnych dni, a Krystyna, choć gotowała się z niecierpliwości, nie zamierzała go poganiać. I tak już robił jej przysługę. Śnieg zgodnie z przewidywaniami zdążył w tym czasie stopnieć i dzieci, które wróciły na krótko do tradycyjnych zabaw, takich jak lepienie bałwana albo rzucanie śnieżkami, z powrotem pochowały się w domach. Nad Janów znowu nadciągnął smog. Jeśli Krystyna wychodziła na spacer, skręcała od razu w stronę lasu i na bolinę, tam gdzie powietrze było czystsze. Idąc tą trasą, mijała dawny dom Jacka Hermana, w którym mieszkali już zupełnie inni ludzie. Czasem udawało jej się przejść obok niego obojętnie, a czasem nie. Bywały poranki, gdy przystawała na moment przy furtce i myślała o nieżyjącym koledze jej zaginionego brata i o tym, co sama chciała mu zrobić. Czasem też odwracała wzrok, gdy wspomnienia, te z ostatnich lat i te sprzed dekad, okazywały się zbyt bolesne. Powiedziałem ci, ale nie chciałaś słuchać. Oznajmił Jacek tamtego ostatniego wieczoru, gdy zapytała, co się stało z Romkiem. Nadal nie miało to dla Krystyny sensu, choć w niektóre dni czuła, że ten sens jest bardzo blisko, że wystarczy wyciągnąć rękę, by go chwycić i wydobyć z mroku nieświadomości, tak jak zdarza się, że człowiek niespodziewanie przypomina sobie zatarty już sen. Zwykle podczas spacerów nie spotykała wielu ludzi. No, od jakiś uparty biegacz na leśnej drodze, rozpryskujący zimowe błoto sportowymi butami, opakowana szczelnie w kurtki wycieczka maluchów z pobliskiego przedszkola albo sąsiad w podeszłym wieku wyprowadzający psa. Raz zdarzyło się jej minąć Miłosza Najdera, stojącego przy pustym placu zabaw na Bolinie. Miał gołą głowę i cienką kurtkę, w której musiał dokuczać mu chód. Na jego widok poczuła znajomy przypływ irytacji, zmieszany z czymś, co bardziej przypominało litość niż współczucie. Wpatrzony w kołyszącą się lekko na wietrze huśtawkę, z rękami w kieszeniach i pełną nadziei miną, wyglądał, jakby naprawdę spodziewał się, że spotka tu kogoś, z kim będzie mógł miło spędzić czas. Na widok Krystyny wymamrotał dzień dobry, a potem odwrócił się i odszedł, co lekko ją zdziwiło. Może bał się, że sąsiadka znów będzie chciała dyskutować z nim o moralności w staroświeckich kryminałach? Gdy wróciła do domu, usiadła przy komputerze i zajęła się wyszukiwaniem prezentów świątecznych dla wnuków. Przez tę sprawę z filmikiem Najdera, czy raczej z dwoma filmikami, zupełnie wypadło jej to z głowy, a tymczasem minęła już połowa grudnia. Zuzie zwykle kupowała niezbyt potrzebne, ale za to urokliwe drobiazgi. Ręcznie robione kubeczki z zabawnymi motywami, świece zapachowe albo szydełkowane ogrzewacze na imbryki. Jeremi, jako chłopak z natury bardzo praktyczny, wysyłał jej mailem listę potencjalnych prezentów. Były to głównie bluzy dresowe w zakresie cenowym od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Żeby babcia mogła wybrać, dopisał. Ta troska o jej finanse trochę ją rozbawiła, a trochę rozczuliła. Zamówiła dla niego jedną z bluz, licząc, że impost stanie na wysokości zadania i przesyłka dotrze przed Wigilią. Miała już zamknąć laptopa, tym razem nie odpalając żadnego z dwóch filmików Najdera. Oglądała je tyle razy, że praktycznie nauczyła się ich na pamięć, gdy coś ją tknęło. Jej wnuk Jeremi, coraz szybciej zmieniający się z pogubionego nastolatka w praktycznego dorosłego, dorosłego, który nie tylko lubił pieniądze, ale też zaskakująco dobrze orientował się w cenach różnych produktów. Jeremi, kręcący z pobłażaniem głową, gdy w restauracji Krystyna zamówiła po obiedzie deser o egzotycznej nazwie. Babciu, to nie jest tyle warte. Mam kumpla po gastronomiku, który potrafi to przygotować w domu za ćwierć tej ceny. Parę lat temu Justyna i jej mąż przechodzili kryzys małżeński. Udało im się jednak z niego wyjść i 30. rocznicę ślubu świętowali z całą rodziną w restauracji na Giszowcu. A chwilę wcześniej, nim Krystyna zamówiła deser, Jeremi opowiadał o znakach drogowych, słupach i przydrożnych barierkach. Podobno różniły się między sobą w zależności od kraju. Chwyciła komórkę i wybrała numer wnuka, ale chłopak, na co dzień zwykle przyklejony do smartfona, jak na złość nie odpowiadał. Wysłała mu więc wiadomość. Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch zatytułowanej Zima pożegnanych. Czyta Ania Ryźlak.

0: Mam nadzieję, że bezbłędnie rozpoznaliście Państwo zarówno powojenny sygnał Polskiego Radia we Wrocławiu, które to oficjalnie, z czego bardzo się cieszymy, obchodzić będzie swoje 80. urodziny 29 września tego roku, ale też chyba wszyscy znamy te kilka taktów Poloneza Adur Fryderyka Chopina. To z kolei już od 100 lat sygnał radiowej jedynki. W kwietniu 1926 roku sygnał rozpoznawczo-wywoławczy Warszawy I, bo równo przed 100 laty rozpoczęła się regularna emisja programu Polskiego Radia, u którego to początkach w dźwiękowej historii Radia Wrocław teraz opowiemy. Dobry wieczór, mówi Michał Kwiatkowski. Na dobrą sprawę ta opowieść rozpoczyna się oczywiście wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Pozostawione przez zaborców stacje nadawcze w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie zostały wtedy przejęte przez wojsko. 4 listopada 1918 roku przejęto stację krakowską, która jako pierwsza wysyła w świat radiogramy w języku polskim. Stacja warszawskiej Cytadeli przeszła w polskie ręce w nocy z 18 na 19 listopada. To stąd wysłano komunikat do Paryża oznajmiający narodziny niepodległego państwa. Poznań przejęty został 6 stycznia kolejnego roku. I to z wojskowej łączności wyłoni się Polskie Radio. Ale potrzebny też będzie do tego kapitał prywatny oraz, być może najważniejsza, bezcenna pasja i zapał. W 1923 roku firmy Farad i Radiopol, specjalizujące się w pełzającej jeszcze technice radiowej, połączyły się tworząc Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, PTR. W siedzibie firmy mieszczącej się przy ulicy Narbuta, oprócz biur, oprócz hali, w której produkowano podzespoły i aparaturę radiową, mieściła się też pierwsza polska rozgłośnia. To stąd 1 lutego 1925 roku o godzinie 18 popłynął taki oto próbny program i komunikat.
1: Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385 metrów.
0: Dyrektor Roman Rudniewski zapowiadał wtedy regularne audycje. Spikerką została Halina Wilczyńska. 7 lutego tegoż roku potwierdzono odbiór rozgłośni w Wiedniu i w Londynie. 5 maja 1925 roku na falach mokotowskiej rozgłośni debiutował Jan Kipura.

0: pierwszego komunikatu stacji radionadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego mogło wysłuchać tylko kilkudziesięciu posiadaczy radioodbiorników. Ale wzrastająca popularność tego nowego medium zaowocowała potrzebą stworzenia radia z prawdziwego zdarzenia. Za sprawą politycznych koneksji w sierpniu 1925 roku możliwość taką otrzymała spółka Polskie Radio i to ona przejęła stację nadawczą PTR-u. Założycielem spółki Polskie Radio był m.in. Zygmunt Chamiec, który 2 lata wcześniej wrócił z Paryża. Zafascynowany francuskim radiem rozpoczął organizację polskiego odpowiednika.
1: Ustaliliśmy plan, w jaki sposób do tego podejść. Założyliśmy spółkę Polskie Radio, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której doprosiliśmy wybitniejsze osoby w Polsce. Piotr Drzewiecki na przykład, który był wielokrotnym prezydentem miasta, były premier Leopold Skulski. Z ramienia Siły i Światła Słowski i ja i spółka zaczęła istnieć.
0: Dzięki ich staraniom 26 listopada 1925 roku stacja PTR po kilkumiesięcznej przerwie wznowiła działalność, a wkrótce, bo 18 kwietnia roku kolejnego, a więc przed 100 laty, oddano do użytku rozgłośnie Polskiego Radia w Warszawie.
2: Żeby wypełnić program, to się przystawiało taką starą tubę gramofonową do słuchać i puszczało
3: do
2: się
3: mikrofonu. Do mikrofonu, a mikrofon był tak wielki, że go nie można było ruszyć z miejsca.
2: Tak, i potem były płyty i proszę pani, to był genialny wynalazek. 2-3 lata później, prawda, to było śmieszne, bo nadawanie płyt się zupełnie inaczej odbywało. O taśmach w ogóle jeszcze mowy nie było.
0: Radio rozwijało się w szybkim tempie, a dzięki rozpoczętej w latach 20. produkcji odbiorników radiowych docierało do coraz większej liczby osób. Reżyser i autor słuchowisk Zbigniew Kopałko tak przed laty wspominał początki swojej fascynacji tym nowym medium.
4: Wtedy była epoka, że radio było cudem, że ktoś ma słuchawki, które gniotły potwornie uszy, ale on słyszał i rozumiał tekst. I sam fakt słyszenia było dla niego cudem. Ktoś z daleka przemawia do niego i mówi mu wiersz szekspirowski albo wiersz mickiewiczowski.
0: A kto mówił? Oczywiście pierwsi spikerzy. Spikerką Polskiego Radia tą pierwszą była Janina Sztompkówna. Natomiast to nie jej głosu, a Tadeusza Bocheńskiego posłuchamy teraz, który tak przed wielu laty opowiadał o okolicznościach zagoszczenia na falach eteru pierwszego, uwaga, niecenzuralnego słowa.
5: W czasie transmisji muzyki tanecznej z Bristolu, zapowiadanej przeze mnie ze studia, zapowiedzi były w ten sposób technicznie nakładane na szum, na gwar sali kawiarnianej czy restauracyjnej, w tym wypadku sali w Bristolu. Jakiś gość pod gazem prawdopodobnie podszedł do dyrygenta, bliżej do mikrofonu, i zażądał od orkiestry zagrania popularnego przeboju. Dyrygent na migi wskazał mu mikrofon, dając tym samym do zrozumienia, że audycja jest transmitowana przez radio i orkiestra musi się trzymać ustalonego programu. Na to ów gość zareagował całkiem nieoczekiwanie grubiańską, choć dość popularną w Polsce propozycją, skierowaną prawdopodobnie pod adresem dyrygenta i orkiestry. Wyobraźcie sobie państwo moje przerażenie i zaskoczenie w studiu, gdy zamiast zapowiedzianego przed chwilą przeze mnie upojnego tanga usłyszałam na antenie wysoce nieparlamentarne słowa, które jeszcze nigdy oczywiście nie na antenie nigdy jeszcze nie miały prawa obywatelstwa. Było to kompletne zaskoczenie. Natychmiast kazałem przerwać transmisję i zakończyłem przed czasem program stereotypową zapowiedzią. Na tym kończymy dzisiejszą audycję i życzymy państwu dobrej nocy. Po czym zwykłą koleją rzeczy nadany został hymn narodowy. Słuchacze szaleli z radości, że coś takiego mogło się zdarzyć w dość sztywnym zazwyczaj i oficjalnym programie radiowym. A jeden z dzienników łódzkich zamieścił krótką wzmiankę o przerwanej audycji, zaopatrując ją pytaniem: czyżby to była transmisja z Madery? Na Maderze przebywał wówczas, jak wiadomo, w celach kuracyjnych Piłsudski.
0: Co do muzyki, to wielkim wydarzeniem okresu międzywojennego były radiowe transmisje konkursów chopinowskich. 23 stycznia 1927 roku w sali koncertowej Filharmonii Warszawskiej rozpoczęła się ceremonia inauguracji historycznego pierwszego konkursu, w trakcie której to orkiestra pod batutą Emila Młynarskiego odegrała Poloneza opus 53 Fryderyka Chopina. Inicjator i współorganizator pierwszego konkursu chopinowskiego, pan profesor Jerzy Żurawlew, tak przed laty wspominał, jak wpadł na pomysł tej imprezy.
6: Zacząłem sobie myśleć, no co konkurs da? Publiczności, co konkurs da pianiście? Pianista przede wszystkim musi grać Chopina i musi, jeżeli chce wziąć pierwszą nagrodę, dobrze grać Chopina i pracować. Mało tego, on będzie miał program już całego recitalu. Jeżeli nawet nie weźmie żadnej nagrody, to będzie musiał grać jednak to, bo to już jest wkład. No i oprócz tego nagroda pieniężna. A najważniejsze, to jak proszę od razu wyrzucę na światowej estradzie.

0: Z biegiem lat Polskie Radio stawiało na rozwój ośrodków regionalnych. Rozgłośnie powstawały w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i w Wilnie. W 1930 roku dołączyła do nich rozgłośnia Polskiego Radia we Lwowie.
1: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoi pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzińskiego.

0: pośpiech na twarzy. A panenko ma słodziutki ten grób, jak soczek polada i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie. Nie szkoda gadania, bo co chcesz mu? Nie ma jak dwóch. Uśliwiejszych, dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
1: I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mancia, ta skaż mnie w bok.
0: Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
2: Ty, mamy, mamy!
1: Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu?
2: Ty, mamy, mamy!
0: I bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
1: A panny to ma słodziutki ten grot, jak soczek kolada i mniot.
0: I gdybym się kiedy urodzić miał znów,
2: ty, mamy, mamy!
1: I szkoda gadania i co

0: Szczepcio i Tońcio, bohaterowie słynnej wesołej lwowskiej fali. Audycji emitowanej przez Oraz Głośnie Polskiego Radia w Lwowie, począwszy od 16 lipca 1933 roku. Była to najpopularniejsza audycja w Polsce. Dziś to trudne do uwierzenia, ale przez 5 przedwojennych lat w każdy niedzielny wieczór słuchało jej aż 6 milionów osób, czyli połowa całej ówczesnej miejskiej ludności kraju. Radio Lwów obok Warszawy miało najsilniejszą pozycję w polskiej radiofonii. A to wszystko z powodu ówczesnego dyrektora lwowskiego radia, Juliusza Petriego, doskonałego organizatora.
1: Z dyrektorem Juliuszem Petrym spotkałem się pierwszy raz bezpośrednio w 1938 roku. Znałem go dotychczas z jego bardzo radiofonicznego głosu, którym przemawiał do słuchaczy, oraz zawiających się dość często wizerunków, na których widziałem srogiego pana w grubych szkłach. Okazało się, że bezpośrednie zetknięcie nie było tak groźne. Przyszedłem wtedy po raz pierwszy do radia z rękopisem, z propozycją wygłoszenia pogadanek. Dyrektor Petry okazał się bardzo życzliwy, całkiem niegroźny, a już pękły wszelkie lody wtedy, kiedy okazało się, że jestem pracownikiem Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Juliusz Petry był właśnie 20 lat przede mną również stypendystą Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Wtedy, w tych latach, kiedy pracował jako stypendysta Juliusz Kleiner, kiedy pracował jako stypendysta Adam Fischer, Stanisław Łempicki i inni. Ta konferencja, która zdawała się, że będzie sroga, trwała chyba co najmniej godzinę. Popłynęły długie wspomnienia o tym, jak to było dawniej i jak to wygląda dzisiaj.
0: Wspominał przed równo 65 lat na naszej antenie dr Franciszek Pajączkowski, pracownik Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. A skoro biblioteka, to warto nadmienić, że radio jako medium skupione na słowie było od początku swego istnienia doceniane przez literatów. Najwięksi polscy pisarze i poeci współpracowali z Polskim Radiem. Tworzyli dla niego, zyskując przy tym nową przestrzeń, w której mogła wybrzmieć ich twórczość. W radiowym archiwum u jego zarania zachowały się setki głosów polskich mistrzów pióra, między innymi Juliana Tuwima.
2: Moi kochani, mówię do was z New Yorku 22 listopada roku 1943. Posyłam wam od siebie te najserdeczniejsze życzenia świąteczne. A teraz przeczytam wam fragment kwiatów polskich. Grand Val Briand. Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Panno, Madonno, legendo tych lat. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona mi spadł. Rośnie grom i strun i trąb. Rośnie krąg i zachwyt rąk. Coraz więcej kibici chciwe ramię ochwyci. Świętokradczona pełza drżąca ręka na sąk drżący i huczą słońca zgniący trąb. Kołujący rośnie krąg. Pędzi zawrót kolisty po elipsie falistej, jednomętnym rozpływem wiruje jak bąk. Gdy przez sufit przetaczam nosem gwiazdy zahaczam, gdy po ziemi łunkuję, to udaje siłacza. Wątłe mięśnie naprężam, pierś herlawą wytężam, będziesz miała atletę i huzara za męża. A tu noga ugrzęzła, drzazga w dziurze uwiązła, bo ma dziurę w podeszwie, swój pretendent na męża. Ale szarpnę się, wyrwę, już wolny, odeszło i walcuje, skurając odwiniętą podeszwą.
3: Ludzie mniemali, jest to pozowanie na jakiś autorytet, na owładnięcie pełnią wiedzy o jakiejś dziedzinie życia, przestrzeganie aż do granic śmieszności umówionych mocnych przepisów dobrego tonu, praw czy przesądów znanych za niewątpliwie doskonałej.
0: Słyszeliśmy wybitnych literatów Juliana Tuwima i Stefana Żeromskiego. Polskie Radio jako pierwsze medium w naszym kraju umożliwiające uchwycenie i transmisję dźwięku i owszem pozwalało na przekazanie emocji, ale i też informowało swoich słuchaczy o najważniejszych wydarzeniach XX wieku. Między innymi tych sprzed 100 lat, z listopada 1926 roku.
4: Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki.
5: Wszyscy powinni uczynić z niego przybytek prawa, postoje sprawiedliwości, miejsce spokoju, pracy i dobrobytu. Wyście własnymi rękami powinni dokonać gruntownej przebudowy państwa zgodnie z duchem czasu, jego potęgą i waszym interesem.
0: A to już Wincenty Witos, przemawiający do chłopów w 1938 roku. Wybuch II wojny światowej nie oznaczał zaprzestania działalności Polskiego Radia. Jego pracownicy podjęli się niezwykle trudnej misji informowania o wydarzeniach na froncie, nawet wtedy, gdy na Warszawę spadały bomby. Posłuchajmy teraz wspomnień Marii Ponikowskiej, pracownicy radia w Warszawie. Pamiętnik, który napisała, a którego rękopis przechowywany jest we wrocławskim Asolineum, zatytułowany jest Działalność Polskiego Radia w Warszawie w latach 1939-1945.
6: Sierpień 1939 roku. Gorączka pracy wzmagała się z dnia na dzień. Przeszkalani w gorączkowym tempie pracownicy radia mieli zastąpić powołanych do wojska. Program jeszcze jednak na tym nie ucierpiał. Nadal następowały po sobie audycje bez przerw i omyłek. My, za kulisami radia, zaliczaliśmy to jednak do cudu. Nadszedł dzień 1 września. Wybuchła wojna. 5 rano, przychodząc do pracy, dowiedzieliśmy się, że władze państwowe ewakuowały się z Warszawy. Oświadczenie premiera o tym zostało nadesłane do nadania przez radio 6 września późnym wieczorem. Upamiętnił nam się ten wieczór. Siedziało nas parę osób w pokoju emisji. W przyległym pokoju szła jakaś audycja słowna, potem muzyczna, płyty. Dyrektor naczelny, Konrad Libicki, przysiadł się do nas. Był zdeprymowany do ostatnich granic. Trzymał w ręku oświadczenie premiera o opuszczeniu Warszawy przez rząd. Postanowił osobiście je odczytać. Patrzyliśmy, jak wszedł do studia i równym, spokojnym, ale grobowym głosem odczytał komunikat. Tejże nocy z 6 na 7 września zostały na zlecenie dyrekcji naczelnej zniszczone częściowo urządzenia stacji nadawczej w Raszynie. Od tej chwili Raszyn był nieczynny aż do momentu naprawienia go przez dyrekcję poczt niemieckich w parę tygodni po kapitulacji Warszawy. Natychmiast rozszalał się w eterze fałszywy Raszyn. Program układany na wzór polskich audycji, muzyka szopenowska, sygnał stacji raszyńskiej, ale słowa złe, jadowite, wsączające jad i zwątpienie do dusz polskich. I nie było już możliwości tych słów zagłuszyć. Szły przez Polskę z niemieckiej stacji we Wrocławiu. Tejże nocy, z 6 na 7 września, polecił dyrektor naczelny kierownikowi Wydziału Muzycznego Edmundowi Rudnickiemu zamknąć stację i gmach na Zielnej. 7 września około 9 rano kierownik muzyczny wraz z paroma pracownikami wrócił na swoje stanowisko i zdołał uruchomić Warszawę drugą. Program przygotowany poprzedniego dnia został i tym razem nadany. W okresie od 7 do 30 września Edmund Rudnicki w porozumieniu z władzami wojskowymi podjął prowadzenie rozgłośni warszawskiej. Życie wrzało w gmachu przyziemnej. Wobec nalotów i obstrzału artyleryjskiego coraz więcej pracowników pozostawało w gmachu. Duże studio zamieniono na wielką zbiorową sypialnię. Jeśli chodzi o program, to w głównej mierze składał się on z audycji informacyjnych, komunikatów i muzyki. Często przerywano audycję, by nadać pamiętne "Uwaga, uwaga nadchodzi". Stałym i najważniejszym punktem programu były codzienne, czasem dwukrotne przemówienia prezydenta miasta Starzyńskiego. Czym były te przemówienia dla słuchaczy, świadczyły urywające się telefony. Czy będzie dziś mówił? Kiedy? Czy coś się stało? Wprowadzony przez Niemców sposób walki w eterze zmuszał nas być stale w pogotowiu. 24 godziny na dobę. Niemcy czekali na każdą chwilę naszej ciszy, by podszyć się pod polskie audycje. Kasa Polskiego Radia była w dniu 7 września zupełnie pusta. W kasetce podręcznej dyżurnego inspektora do wypłat honorarium wykonawcom było zaledwie 250 złotych. W celu zdobycia choć trochę pieniędzy ogłoszono, że wobec niefunkcjonowania poczty radio przyjmuje bezpośrednie opłaty abonamentowe za wrzesień u siebie. Już od następnego dnia tworzyły się długie kolejki przed biurem dyrekcji administracji. W ciągu 3 dni wpłynęło 10 tysięcy złotych z opłat 3-złotowych. Suma ta uratowała Polskie Radio z kłopotów finansowych we wrześniu 1939 roku. Od 24 września, gdy zabrakło prądu, działała krótkofalówka. Nadszedł 30 września. W godzinę po nadaniu ostatniej, pożegnalnej audycji weszli do gmachu dwaj przedstawiciele władz niemieckich.
0: Równie ważnym pamiętnikiem znajdującym się w zbiorach Ossolineum jest Polskie Radio w Powstaniu Warszawskim. Jego autorem był Zenon Skierski.
7: Od 28 lipca obowiązywało nas ścisłe pogotowie zgodnie z decyzją Departamentu Informacji i Prasy. W tym celu przeniosłem się z Saskiej Kępy do Śródmieścia. Nasz punkt mieścił się na Krakowskim 7 w mieszkaniu pani Marii. Mieliśmy własną stację krótkofalową schowaną na krakowskim przedmieściu, amplifikatornię znajdującą się przy Marszałkowskiej 120 oraz czynną już do nagrywania aparaturę mieszczącą się przy ulicy Poznańskiej, gdzie w lipcu nagrywano na płyty utwory symfoniczne. 5 sierpnia po wybuchu powstania Niemcy wyrzucili z naszego domu wszystkich mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, że Raszyn nie został opanowany, a zainstalowanie się przy ulicy Zielnej jest niemożliwe na skutek ostrzału niemieckiego z Pasty. Łączność montowała krótkofalówkę, która miała ruszyć 9 sierpnia. Ponieważ wojsko stało się jej właścicielem, nam przydzielono kilka odcinków programowych. Zostaliśmy przyjęci przez Łączność i DIP na prawach sublokatorów w lokalu Adrii. Odcinki programowe były małe ze względu na podsłuch niemiecki. 3 od 15 do 20 minut. DIP, dysponując swoją błyskawicą, miał 6 odcinków w języku polskim, 2 w niemieckim i 2 w angielskim. Tematy wojskowe należały do DIP-u, cywilne do nas, co było błędem w założeniu. 9 sierpnia odbyła się pierwsza audycja Polskiego Radia. Stacja nadawcza mieściła się na drugim piętrze gmachu PKO przy rogu Jasnej i Świętokrzyskiej. Warunki złe, stacja prymitywna, technicy niewyszkoleni. Huki spadających bomb w pobliżu studia nadawczego były denerwujące. Materiał do audycji mieliśmy skromny. Ponieważ mieliśmy uszkodzony aparat odbiorczy, zorganizowanie na słuchów obcojęzycznych było niemożliwe. Stąd wątłość tematyczna niektórych naszych audycji, szczególnie w odniesieniu do spraw światowych związanych z Polską. Tkwiliśmy zatem, jak cała prasa, w powstaniu. Z czasem sami odczuwaliśmy ciężar tego problemu, tak jak i pewnie nasi słuchacze. Uwzględniwszy nerwowe i fizyczne wyczerpanie naszych współpracowników, w ostatnim etapie powstania była to prawie męka. Męka prowadzona w przeświadczeniu, że musimy wytrwać na stanowiskach i że wszystko, co powiemy, musi być zgodne z prawdą. A ta prawda leżała często przed nami zakryta. Było nas tylu. Dyrektor, Maria, Janek Gor, Edmund Osmańczyk, Łukasz, Bury, Michał, Jaromir, Janek, Angielski, Tomicki, Juliusz, Zwonko, Halina, Ludka, Basia i Nelly. Gor pisywał codziennie artykuły Warszawa walczy oraz artykuły polityczne od czasu do czasu. Łukasz, Bury, Michał i Jaromir przeglądy prasy. Janusz prowadził sekretariat. Baśka i Zwonko łączność. Halina, Ludka i Nelly maszyny. Pani Maria zastępowała dyrektora do spraw programowych, prowadziła całą stronę administracyjną, wyżywienie, pomagała mi w programie, który prowadziłem w charakterze kierownika. Praca nasza była niebezpieczna. Montowaliśmy program wśród pożarów i huku bomb, mimo glodu. Ale nastrój był wśród nas wspaniały. Byliśmy zgodni, pełni optymizmu i dobrej woli. Jest cudem, pisał Times, że w walczącej Warszawie jest i działa polskie radio. Cudem. Może. Nam trudno było to ocenić, że przy pomocy nędznego, polatanego aparatu poruszyliśmy sumienie narodów. Ten szkic jest obrazem ludzi na radiowej placówce w czasie 9 tygodni powstania warszawskiego.
0: Zenon Skierski, powieściopisarz, a przy tym pracownik Polskiego Radia w Warszawie. Pamiętnik został spisany przez niego w 1945 roku, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Najciekawszym jednak z punktu widzenia Wrocławskiego Radia jest pamiętnik przechowywany do dziś w Ossolineum, którego autor Tadeusz Fabiański przedstawia w swym dziele wspomnienia z rozgłośni lwowskiej.
8: W rozgłośni lwowskiej było ciasno. Nic dziwnego, mieściła się przecież w lokalu po niewielkiej kawiarni. Wskutek tej ciasnoty żadna część rozgłośni nigdy nie próżnowała. Gdy w pokoju obok amplifikatorni nie urzędowało miłosierdzie w postaci funkcjonariuszek Akcja Radio Chorym, to zjawiała się tam srogość w osobach kontrolerów radiopajęczarstwa. Gdy w sali orkiestry nie dyrygował próbą Tadzio Seredyński, pakowano tam odbiorniki dla zwycięzców jakiegoś radiowego konkursu. W dużym studio, o ile było wolne, obchodzono imieniny honoracjorów radiowych, odbywano próby słuchowisk. Gdy w różnych częściach tego pokawiarnianego lokalu odbywały się równocześnie różne imprezy, zdarzały się czasem dziwne rzeczy. Biuletyn naszej rozgłośni wykazywał niezbicie, że najpopularniejszą lwowską audycją były dialogi Szczepka i Tońka. Listy przychodziły z całego kraju, pisali je chłopcy i dziewczęta oraz staruszkowie. Słuchają nas profesorowie wyższych uczelni, robotnicy i chłopi, twierdził dyrektor programowy radia Juliusz Petry. Szczepkiem i Tońkiem byli oni dla nas raz na tydzień, w niedzielę wieczorem, gdy siedzieliśmy przy głośniku. We wszystkie inne dni tygodnia pierwszy był dla nas Kaziem, Wajda, drugi Heniem, Fogelfenga. Henio z zawodu był prawnikiem, zarabiał na chleb powszedni jako jeden z radców prawnych zarządu miasta Lwowa. Drugi, Kazio, był naprzód spikerem naszej rozgłośni, później kierownikiem działu aktualności. Dział sportowy w radio prowadził senior polskiego kolarstwa, propagator piłki nożnej, możny opiekun pogoni, profesor Rudolf Wacek. Straszny kawalarz i hecownik. Ogromnie lubił płatać figle i nie gniewał się, gdy jemu je płatano. Pewnego roku dyrektor Petry, wyjeżdżając na urlop, zlecił mnie prowadzenie w jego zastępstwie skrzynki programowej. Robiłem, co mogłem, aby zastępując dyrektora nie przynieść mu wstydu. W jakiś czas po powrocie z urlopu dyrektor Petry przyniósł mi list adresowany do niego, prosząc, bym go przeczytał i nie przejmował się. Dyrektor wyszedł. Zacząłem czytać list. W czasie pańskiej nieobecności, dyrektorze, skrzynkę czytał jakiś gość drewnianym, zapijaczonym głosem. Wygłaszał same nonsensy. Zmartwiłem się niepomiernie. Nie byłem pewny, czy mój głos jest radiofoniczny, ale żeby był zapijaczony. No i te nonsensy. Gdy tak się martwiłem, uchyliły się drzwi, ukazał się w nich uśmiechnięty Petry, a za nim Wacek, autor listu i kawału. A co, kupiłeś kawał, stary, co? A propos przygody, to nasza spikerka Celina Nachlik opowiedziała mi taką historię z pewnym literatem, który przyszedł po raz pierwszy wygłaszać prelekcję do radia. Miał straszną tremę. Wyjaśniłam mu sygnalizację, uspokajałam go jak dziecko. Dałam mu kawałek pomarańczy, by zwilżył sobie gardło. Dałam zielone światło. Widzę przez okienko, że literat bardzo zbladł, ale zabiera się do czytania. Dałam czerwone światło. Spojrzałam, Boże drogi, literata nie ma w studio. Zniknął. Wpadłam do studia, nikogo nie ma, zdjął mnie strach. Nagle widzę za pulpitem wyciągnięte na podłodze nogi, a pod pulpitem resztę ciała. Biedaczysko zemdlał z tremy i osunął się z fotela pod pulpit, na którym leżał przygotowany tekst pogadanki. Kto był owym literatem? Autor kilku książek, świetny felietonista, znany z dowcipu Wilhelm Raort. Pani Zofia, żona dyrektora Petriego, nigdy nie mogła podać swemu mężowi, a naszemu dyrektorowi, świeżo zgotowanych ziemniaków, czy też sznycli prosto z patelni. Pan Juliusz stale się spóźniał na obiad. Późno mi dają pocztę do podpisu, żalił się. Był u mnie Staś Rogowski, taki chudziutki i mizerny jak Jezusik. No musiałam z nim pogadać, dać mu audycję. Kiedy indziej bywali u dyrektora po drugiej, to Marian Promiński, to Karol Kuryluk, to Tadzio Holender. Z wszystkimi trzeba było porozmawiać. Stwierdziłem, że ci przedobiedni goście dyrektora to w jej części kwiat młodego piśmiennictwa, ale kawalerowie, ludzie bezżenni, nie mający żadnego zrozumienia dla rodzinnego trybu życia z obiadami podawanymi w porę. Nakłoniliśmy ich, aby składali wizyty raczej w porze drugiego śniadania niż obiadu. Odtąd nieraz można było zobaczyć w gabinecie dyrektorskim któregoś z młodych, który asystował Petriemu przy piciu herbaty, zajadając gruszkę lub jabłko, jakie przynosił dyrektor z domu w zawiniątku z drugim śniadaniem. Ale bywało, że ten już się zapominał. Pewnego razu, gdy dyrektor już chwytał za kapelusz, posłyszał młodzieńczy głos na korytarzu w dialogu z woźnym, który perorował, że nikt już nikogo nie przyjmuje. Czy to nie Tadzio Banaś? Za chwilę kapelusz znów znalazł się na wieszaku, a Tadzio Banaś na krześle przed dyrektorskim biurkiem. Znów okazało się, że dyrektor nie może żyć bez młodych, że wyżej sobie stawia rozmowę o sygnałach i awangardowych wierszach niż smaczny obiad czy drzemkę. Górą młodzi, sznycle niech się przepalają.
0: Juliusz Petry, który pojawił się w tych wspomnieniach, po wojnie trafił do naszego miasta, a skoro tak, to ze Lwowa wraz z doktorem Franciszkiem Pajączkowskim przenosimy się teraz do powojennego Wrocławia.
1: Juliusz Petry był bardzo życzliwym cenzorem. Jego ołówek skreślał bardzo rzadko, powiedzmy, rzeczy stosunkowo młodego autora. Zachęcał do pisania, podsuwał pewne tematy. Z wielką radością spotkałem Juliusza Petriego w Wrocławiu w 1946 roku, kiedy ja organizowałem Bibliotekę Zakładu Narodowego imienia Usulińskich, on Polskie Radio. I znowu pamiętam przegadanych parę godzin w maleńkiej, nieistniejącej już kawiarence Bagatela przy ulicy Świdnickiej, gdzie snuliśmy plany. No niestety krótka jego praca we Wrocławiu nie pozwoliła mu na rozwinięcie całego tego programu. Ostatni raz spotkaliśmy się parę lat temu w Warszawie. Nie przypuszczałem, że będzie to spotkanie ostatnie. Jeszcze jedno. Juliusz Petry był zawsze wiecznym optymistą. W czasie wojny ten optymizm był potrzebny. W najczarniejszych godzinach
0: w Radiu Lwowskim jeszcze przed wojną z Juliuszem Petrym spotkał się przyszły kierownik literacki rozgłośni wrocławskiej Tadeusz Banaś, który tak wspominał te czasy.
9: Dostać się przed oblicze Petriego nie było takie łatwe. Pracownicy rozgłośni lubili dookoła niego aurę Zeusa Gromowładnego, ale jakoś przez łaskawe oblicze można było przy pomocy fortelu dotrzeć. Przyszedłem do dyrektora i oproponowałem mu swoje usługi pisarskie. Oczywiście Petri był roztargniony i okazało się, że któryś z dostawców tekstu zawalił termin i na czwartek miał iść fragment powieści. Tego fragmentu powieści w poniedziałek jeszcze nie było. Petri zwrócił się do mnie i mówi: proszę pana, niech pan napisze fragment powieści. Poczęła mi fragment powieści. Powiedziałem mu: panie dyrektorze, ja powieści nie piszę. Petli zmrużył filuternie oczy, popatrzył się za okularów i mówi: no ale przecież fragment może pan napisać. Oczywiście fragment napisałem i w ten sposób stałem się autorem.

0: jako doskonałego człowieka mikrofonu, jako wybitnego znawcy literatury i zagadnień radiowych, ale równocześnie poznałem go bardzo blisko jako człowieka. Jako człowieka o wielkim uroku osobistym, o wysokiej kulturze towarzyskiej i o jakimś bardzo serdecznym stosunku do całego świata. Troska o każdego pracownika, każdego szeregowego pracownika, począwszy od tego, który zajmował w hierarchii czy jakieś bardzo skromne stanowisko, do tego, który zajmował stanowisko odpowiedzialne, była zawsze troską jednakową.
1: Tu Polskie Radio Wrocław na fali 315,8 metra.
2: Takich zapowiedzi słuchali wrocławianie tuż po wojnie. Ich autorem był pierwszy speaker Polskiego Radia we Wrocławiu Zbigniew Lutogniewski. A o historii naszego 80-letniego już Radia Wrocław w tym roku będziemy sobie nieraz opowiadać. Ale zarówno w naszym, jak i też w przypadku macierzystego Polskiego Radia niezmienna jest Państwa obecność. I coś, o czym przed wielu laty wspominał redaktor Tadeusz Banaś. I z tym wspomnieniem na do usłyszenia Państwa zostawię.
3: Do tej pracy potrzeba mieć po prostu zamiłowanie. Potrzeba mieć nawet, powiedziałbym więcej, potrzeba mieć pewne powołanie. Ja wszedłem do zawodu dziennikarskiego jako dziennikarz gazetowy, ale przerzuciłem się potem do radia i mnie radio stwarzało więcej satysfakcji, powiedzmy, w samej robocie, chociaż to była mimo wszystko sztuka momentu. To, co człowiek powie, to ginie w przestrzeni i tego już się nigdy nie da odtworzyć. Natomiast to się zostaje zwydrukowane, to zostaje jako pewien dokument obciążający albo chwalebny. Wszystko jedno zależy od tego, kto to będzie czytał i jak będzie czytać. Ale to jest jeszcze druga historia. Ja mam wrażenie, że żywe słowo zawsze silniej przemawia do człowieka, jeżeli jest dobrze powiedziane, jest dobrze podane, aniżeli słowo drukowane. Zanim się człowiek nauczy czytać, musi się nauczyć słuchać. Prawda? I to jest wielka taka po prostu biologiczna potrzeba. Biologiczny fakt.

0: Reportaż w Radiu Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: Lepiej przemilczeć nieznane pamiętniki księżnej Daisy z lat 1896-1913 w tłumaczeniu Barbary Borkowy. Kiedy mój mąż rozpoczął w 1909 roku przebudowę książa, sytuacja materialna wymknęła się spod kontroli. Ogrody i stajnie pożerały ogromne fundusze. Powstawał także hotel w Szczawnie. Niedawno otwarte kopalnie były zatapiane, a Europa zmierzała ku wojnie. Nowe apartamenty reprezentacyjne w zamku, zaczęte w 1909 roku, nie zostały ukończone aż do 1915. Ktoś by pomyślał, że te doświadczenia powinny były wyleczyć Hansa z manii budowania. Skądże? Zrekonstruowano totalnie stare tarasy i dodano nowe. Ze względu na położenie książa na górze, tarasy są charakterystyczną cechą jego krajobrazu, ale jakże kosztowną. Muszę przyznać, że wraz z kilometrami wijących się między nimi ścieżek i alejek były nie do uwierzenia piękne.

0: 1,70 m wzrostu, czyli kobieta niesamowicie wysoka, przy średniej wówczas panującej wśród kobiet 1,56 m, 1,58 m. W talii po urodzeniu drugiego dziecka 53 cm bez gorsetu, 47 w gorsecie. No i przede wszystkim kobieta bardzo zadbana. Księżna Daisy uwielbiała modę, uwielbiała ubierać się w przepiękne i oczywiście modne suknie, ale jej wielką miłością była biżuteria. Gromadziła przepiękną biżuterię, że tutaj wspomnę o tym słynnym niemalże 7-metrowym sznurze pereł, a generalnie perły i turkusy to były jej ukochane kamienie, jej ukochana biżuteria.
1: Mi się wydaje, że księżna Daisy to była taka nasza Diana, no bo bardzo piękna i czyniąca dobro właśnie w takiej otoczce luksusu. Kiedy ona schodziła do ludu, kiedy pomagała na przykład niemowlakom, które bardzo umierały, w związku z tym należało coś z tym zrobić w Wałbrzychu, robiła to zawsze w takiej atmosferze piękna i elegancji. Jest taka fajna historia o tym, jak Daisy pojechała ze swoim synem, z Hanselem, na przejażdżkę motorem, gdzieś tam w okolicach Zamku Książ i wywrócili się na tym motorze, wpadli w błoto, ona oczywiście elegancko ubrana i wracają do zamku roześmiani, rozchichani po tej super zabawie, jaką było jeżdżenie po błocie motorem. I przed zamek wychodzi Heinrich, mąż Daisy, Prusak, który patrzy na nią z powagą i mówi, że księżnej nie wypada zachowywać się w ten sposób. I to pokazuje, że ona była ciągle jakby zamknięta w tej swojej otoczce konwenansów.
0: Wiemy, co ona myślała, ponieważ ona to bardzo dokładnie opisała w swoich pamiętnikach. Daisy w swoich pamiętnikach opisuje nie tylko pierwsze wrażenia z książa, ale niestety też pierwsze wrażenia z życia małżeńskiego. Jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę pikanterii, no nie są to wrażenia budujące. Księżna Daisy jest w tym momencie troszeczkę rozczarowania życiem małżeńskim, ale jest też optymistką. Myśli sobie, że to dlatego, że różnica wieku, że Hans Heinrich dojrzały mężczyzna, ona 18-latka, że jakoś to wszystko będzie.
2: Księżna Daisy była przede wszystkim kobietą wyprzedzającą swoją epokę. Na początku XX wieku mówiła i pisała o sprawach, o których się wówczas nie mówiło, o których kobiety, przede wszystkim ze sfer arystokratycznych, nigdy nie mówiły. Chodzi o ekologię, chodzi o pacyfizm, chodzi o prawa kobiet, o prawa mniejszości, uciskanych. Wręcz wypowiadała się z sympatią o socjalistach ówczesnych, co dla jej sfery było już zupełnie nie do przyjęcia.
1: Chciała żyć w pewien swobodny sposób, dlatego to, co się działo na Zamku w Książu chociażby, albo w Pałacu w Pszczynie, to ją bardzo, może nie denerwowało, ale w pewien sposób deprymowało, bo żeby wyjść do toalety w nocy w Pszczynie, ona musiała zadzwonić, podnosiła się służąca, wołała lokaja, oni ją prowadzili do łazienki ze światełkiem, no potem czekali, no kurczę, myślę, że to jest fatalna sytuacja. Nie mówiąc o tym, że również w Książu, kiedy chciała wyjechać na przejażdżkę, towarzyszyła jej rota myśliwych, służący, lokaje. Także tej intymności ona w ogóle nie miała. Podobnie jak ta Diana, która cały czas była na oczach całego świata. Tutaj Dianie towarzyszyły kamery, dziennikarze. Dusiła ją ta dworska etykieta. Podobnie Daisy. Jej cały czas towarzyszyły oczy służby, oczy lokajów. Na zamku w samym Książu pracowało 400 osób.

0: Była m.in. kuzynką Churchilla, Winstona Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, późniejszego oczywiście. Bywały nawet takie sytuacje, że Hochberg był oficerem sztabowym króla Prus w czasie I wojny światowej. A Cezar podejrzewał księżną Daisy o szpiegostwo. Nie bardzo można było zamknąć do ciupy żony oficera sztabowego. Z tego robili narady sztabowe w Książu. A Daisy miała areszt domowy, jej nie wolno było wychodzić stamtąd.
1: Mówią, że zamek posiada od 500 do 600 pokoi. Nie wiem, bo nigdy ich nie policzyłam, ale wiem, że z okien każdego z nich widać słynne na całym świecie cudy natury, którym są Góry Wałbrzyskie. Dziki, przestronny krajobraz tej części Śląska jest nie do opisania przepiękny. Może gdy czytelnicy moich pamiętników trafią na jego opisy, docenią go i pokochają na równi ze mną.
2: Na pewno nie bała się mówić głośno o tym, co myśli. Była kobietą, która nie lękała się cesarza, nie lękała się królów europejskich. Jeśli coś jej się nie podobało, potrafiła zrugać na przykład w liście cesarza, wytykając mu niestosowność jego zachowania.
3: Pewnego dnia jest taka opowieść, jak Daisy wybiera się na piknik z dziećmi. Jest mnóstwo służących i jedyną aktywnością Daisy jest to, że smaruje dziecku chleb masłem i wysyła służącą po twarożek.
1: Taki się zachował czarujący opis, kiedy księżna wyjechała z synkami. Pisze, że sama przygotowała sałatę ze szczypiorkiem i tylko posłali po zupę do książa i było to cudowne doświadczenie zjeść zupę i sałatę i chleb z masłem na łące.
3: W ogóle Hochberg robił takie różne prezenty Daisy. Na przykład palmiarnia koło Wałbrzycha jest prezentem tak naprawdę. Po co Daisy kupować bukiety, skoro można było postawić palmiarnię? Ona została wyłożona tufem wulkanicznym z Etny, więc codziennie w ten sposób księżna miała świeży bukiet w zamku.
2: Kiedy wracała na przykład z balu, był piękny poranek, to ona wtedy nie szła spać, ale po tych wszystkich ablucjach związanych właśnie z obecnością pokojówek pisała swój pamiętnik i to był chyba dla niej w owym czasie takie jedyne źródło, jedyny moment, kiedy mogła być szczera, kiedy nie tylko grała ową panią na zamku książ, bo tego wymagała od niej jej książęca rodzina, ale kiedy pisała o swoich rozterkach, niepokojach i generalnie o tym, co jej się w jej własnym życiu nie podoba. Więc tak do końca chyba nie była kobietą spełnioną, aczkolwiek bardzo starała się o to, by być szczęśliwą w życiu.
1: Niewiele osób wie, że księżna kochała nowinki techniczne i uwielbiała samochód. Jak tylko się pojawił, to po prostu przebierała nogami, żeby do niego wsiąść. Tak samo było z podróżami lotniczymi. Bardzo chętnie korzystała z samolotów. Najbliższym dużym miastem leżącym 15 mil od książa był Wrocław. Oczywiście musieliśmy często go odwiedzać, ale choć jest ładnym i zabytkowym, nieszczególnie mnie interesował. Prawdę mówiąc, miasto nigdy mnie nie fascynowały. Malowniczo położony nad rzeką Odrą Wrocław, jak prawie wszystkich historyczne miasta niemieckie, posiada atrakcyjny ratusz, ładną katedrę, okazały zamek, gdzie mieszkał wicekról książę Hatzfeld, liczne stare uliczki i zakątki oraz mnóstwo socjalistów i brzydkich zapachów.
2: Małżonek jej nie rozumiał. Nie rozumiał potrzeby, no, która nią bardzo mocno targała. To była potrzeba pewnego rodzaju swobody. Chociażby słynna historia z koncertami. Księżna Daisy śpiewała fantastycznie. Ona przez 2 lata przed swoim zamążpójściem kształciła się u najlepszych profesorów wokalistyki. I właściwie kiedy tutaj przyjechała, myślała, że ta pozycja księżnej niemieckiej będzie też jej pomagać w takim życiu publicznym. Że będzie mogła chociażby śpiewać swoje ukochane arie operowe, że będzie mogła występować. No, a małżonek dosyć szybko rozwiał złudzenia o tego typu działalności, ponieważ no, pozwolił jej na zaśpiewanie jednego koncertu w ciągu roku. To miał być koncert charytatywny.
1: W 1907 roku odbył się koncert charytatywny w Szczabieńskim Teatrze Zdrojowym, gdzie wystąpiła z hrabią Picklerem. Zawsze kończyło się to awanturami z Hansem, który uważał, że kobiecie z jej sfery niemieckiej księżnej nie wypada śpiewać publicznie. Daisy się sprzeciwiała i był nawet taki pomysł, żeby po koncertach sprzedawać szklane płyty, które wówczas były nowością. Ona zaproponowała coś takiego, aby wytłoczyć płyty z jej śpiewem i sprzedawać jej po koncertach, a pieniądze miałyby być przeznaczone na jej liczne projekty charytatywne, tak jak Szkoła Koronczarek, Szkoła dla Upośledzonych Dzieci w dzielnicy Podgórze dzisiejszej Wałbrzycha. No niestety nigdy się nie udało tego pomysłu zrealizować. Dzisiaj możemy tylko pomarzyć o tym, żeby dowiedzieć się, jak brzmiał głos Daisy.

0: słynny rozwód Hochbergów.
1: Ten rozwód rzeczywiście jest taki bardzo dramatyczny, ponieważ rozwodzi się z Hochbergiem. On żeni się dość szybko z Hiszpanką, która ma na imię Klotylda, to jest hiszpańska arystokratka. Klotylda szybko zdradza Henryka z Bolkiem, z synem Henryka Hochberga i Daisy, więc to się robi straszne zamieszanie. Henryk się rozwodzi teraz z Klotyldą, każe jej się ożenić ze swoim synem i Bolko na ślub przychodzi z kochanką. Więc to jest historia, którą trudno wymyślić. I Daisy na to patrzyła z pełną taką powagą, ponieważ oni przez jakiś czas, nawet wszyscy mieszkali w tym książu razem. Ona mieszkała w tych budynkach gospodarczych, Hochberg z Klotyldą tam gdzieś dalej. Trudno powiedzieć, jakie były te ich stosunki tak naprawdę.
2: Księżna Daisy traci status księżnej pszczyńskiej, bardzo poważnie choruje. Nikt nigdy tak księżnej do końca nie zdiagnozował. Pamiętajmy rok 1910, na świat w Berlinie przychodzi najmłodsze dziecko książęcej pary, książę Bolko, i przez 6 tygodni księżna po tym porodzie leży w łóżku. Ona nawet Bolka jej przynoszą, ale ona go ogląda z daleka, boi się go wziąć na ręce, ale nie jest to spowodowane jej złą wolą, tylko tym, że już zaczyna odczuwać pewną niezborność ruchową. Mieliśmy tutaj kiedyś wizytę pewnej uznanej pani profesor, pani doktor, która przechodząc ze mną przez zamek zatrzymała się przed pewnym portretem księżnej Daisy. Spojrzała na jej portret i powiedziała: a proszę mi powiedzieć, i to było to jeszcze takie zdjęcie, które pokazuje księżną Daisy, kiedy ma niewiele ponad 20 lat, więc nie z uschyłku jej życia. Mówi: proszę mi powiedzieć, czy księżna Daisy chorowała albo na gościec, albo na jakąś chorobę stawową, albo może na stwardnienie rozsiane. Naprawdę. I ja po prostu wtedy zrobiłam te wielkie oczy i powiedziałam: no jest hipoteza, ale skąd pani to wie? No okazuje się, że można to po stanie kostek, stawów, czy czegoś takiego stwierdzić. I też jakby troszkę nam się wyjaśniło, dlaczego księżna Daisy lubiła długie suknie, ponieważ no rzeczywiście ona miała ciągle napuchnięte nogi, nie chciała ich pokazywać, bo w końcu to był ten rys na jej tym nieskalanym wizerunku. I ma się różnych zajęć, jeśli mogę tak powiedzieć, żeby poprawić swój status materialny.
3: I dostała propozycję z Anglii reklamowania kremu przeciwzmarszczkowego i kremu poprawiającego urodę. Rzeczywiście w magazynach z epoki badacze postaci księżnej Daisy, historycy, znaleźli reklamę ilustrowaną zdjęciem Daisy w uniformie siostry Czerwonego Krzyża, w którym mówi: jeżeli chcesz mieć tak piękną cerę jak księżniczka von Pless, używaj kremu tego i tego.

0: No ale potem przychodzi rok 35, księżna wraca do książa.
1: Zapisała w swoim pamiętniku wówczas, że zdarzyła jej się rzecz, której się nigdy nie spodziewała, ale cudowna rzecz, wraca do swojego ukochanego książa, domu, którego nie powinna nigdy opuszczać, do którego należy ona i dzieci.
0: I właściwie no, żyje tutaj jako taka postać tragiczna, bo żyje tutaj w pewnego rodzaju zapomnieniu, choroba dochodzi coraz bardziej do głosu. Potem przychodzi rok 41, ten nieszczęsny rok 41, kiedy księżna zostaje z zamku wysiedlona.
2: I było powiedziane naraz głośno, że mamy jej podać kwiaty. Nam przygotowali bukieciki z nagietek. Stałyśmy dookoła, na noszach wynosili ją i myśmy położyli te kwiatki, dygnęliśmy. No i ona nam podziękowała. Dziękuję wam, kochane dzieci, coś takiego mówiła.
0: No a jak wiemy, za dwa lata, w 29 czerwca 43 roku, symbolicznie jeden dzień po swoich urodzinach umiera.
3: Na te urodziny przychodziła jeszcze okoliczna ludność, dostawała kwiaty, dzieci śpiewały dla niej piosenki.
1: No myślę, żeby się doskonale odnalazła, jakby żyła w roku 2013. Myślę, żeby pozowała na ściance, myślę, żeby była taką Dajaną. Myślę, że ona była filantropką, jej bardzo leżał na sercu los zwykłych ludzi. Też o tym piszę właśnie w tym drugim tomie pamiętników i myślę, tak samo jak księżna Diana, no jest trochę tych analogii. Była piękną blondynką, tragiczne małżeństwo, także no jest to nasza taka dolnośląska Diana.
4: Reportaż w Radiu Wrocław Kultura.

twoich oczach pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat.

0: autopromocja.
1: Każdy piątkowy wieczór słuchamy płyt, które zainspirowały niejedno pokolenie.
2: Nie zważamy na gatunki, a na jakość prezentowanych albumów i artystów.

0: zarówno tych uznawanych za klasycznych, jak i tych zapomnianych. Muzyczne archiwum Radia Wrocław Kultura każdy piątek o 21:00. Jerzy Węgrzyn
1: i Michał Kwiatkowski. Powtórka audycji w soboty od godziny 11:00.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Sezon trwa na warzywa królewskie przez niektórych zwane, czyli szparagi. I to jest ten szparag czy ta szparaga?
2: Według mnie to jest ten szparag, ale jeżeli jest odmiana regionalna, tak jak rodzynek rodzynka.
1: Por i pora też.
2: Por i pora, to może być taka odmiana regionalna i no, akceptujemy.
1: Skąd pochodzi określenie ancymon?
2: Nie znalazłam etymologii. Wszędzie w różnych słownikach, w których sprawdzałam, jest napisane, że etymologia jest niejasna. Być może z jidysz, niegdyś gwarze warszawskiej, ale jak wiemy teraz, to się pojawia także w języku ogólnym, znaczy łobuz gagatek.
1: Czteroma czy czterema łapami psimi na przykład?
2: Czterema łapami. Końcówkę oma w liczebnikach w narzędniku mają tylko dwa liczebniki, dwa oraz trzy. Oraz, dobrze, żeńskie, dobrze.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Trafiłem w jednym z tekstów, pisze słuchacz, na słowo kauzy perda. Nie dowierzam internetowi, stąd pytanie do pani profesor, co ono oznacza. Przyznam się, nie wiem.
2: Dziękuję za zaufanie przede wszystkim. Ja pamiętam to słowo kauzy perda chyba z literatury, albo ktoś używał w mojej rodzinie. I ja pamiętam, że ono oznacza takiego niezbyt inteligentnego urzędnika, takiego za rękawkach skrupulatnego, właśnie nie do końca bystrego. Natomiast jak sprawdzi się w słownikach, jakie jest znaczenie, to znaczenie to odnosi się do marnego prawnika, do marnego adwokata. Ja znałam do urzędnika, więc albo to było indywidualne użycie i ja takie zapamiętałam, bo z tym właśnie znaczeniem dotyczącym urzędnika się nie spotkałam teraz sprawdzając. Etymologicznie wyraz pochodzenia łacińskiego oznaczającego kiepskiego adwokata, który przegrywa sprawy. Czyli zapożyczenie jak najbardziej odpowiadające złemu adwokatowi, natomiast no, też wyraz, który wyszedł z użycia.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Czy życie ma liczbę mnogą poza grami komputerowymi? Jeżeli tak, to jak te życia odmieniać?
2: Bardzo dobrze pan redaktor odmieniał. Tak, życie ma liczbę mnogą i wcale niedawno w którymś z programów telewizyjnych było właśnie sformułowanie, że tyle żyć ludzkich stracono. Bywa używane także poza grami komputerowymi, ale to jest oczywiście bardzo słuszna uwaga, że to się pojawiło chyba po raz pierwszy właśnie w grach komputerowych. Odmienia się regularnie, jak rzeczowniki, nijakie. Te życia, tych żyć, tym życiom. Te życia, tymi życiami, o tych życiach. To podaje także Wielki Słownik Języka Polskiego. Sprawdzałam, więc można być pewnym.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: W mojej rodzinie czytamy, słyszę czasami krzest. Tu jest literka K na początku, głoska K, zamiast chrzest. Czy krzest to część jakiejś gwary?
2: Tak. Niegdyś to była jedyna forma w języku polskim, powszechnie używana. Wyraz został zapożyczony z języka czeskiego, w którym to ma formę krzest. Zapożyczony z języka czeskiego, kiedy przyjęliśmy chrześcijaństwo z tamtego kierunku, prawda, od tamtej nacji. Zmieniona forma fonetyczna, tam się różne są spekulacje pod wpływem czego, a na Wielkopolsce czy na Śląsku jest używane z tego, co można wyczytać do dzisiaj. Słownik XVI wieku podaje różne inne formy typu krzciny, prawda? Czy ojciec krzestny, matka krzestna, czyli nie forma ogólnopolska, ale kiedyś tak. A tak bywa, że dawne formy zachowują się w górach.
0: Radio Wrocław Kultura.
1: Która forma jest lepsza? Pytać się kogoś zamiast spytać kogoś.
2: Tutaj nie możemy mówić o lepszości albo gorszości.
1: To może która jest prawidłowa?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię. Obie. Bo można się, pytałam się tej osoby, czy mogę coś tam. Spytałam tę osobę, czy mogę coś tam. I teraz różna jest lekcja, czyli dobór przypadka. Pytać się plus dopełniacz. Pytałam się o to mojego doradcy. I pytać plus biernik, tutaj wzięłam rodzaj żeński, bo to lepiej widać, pytałam o to moją mamę. Czyli tutaj trzeba pamiętać, żeby nie mieszać przypadków, które jak wiadomo się mieszają w tej funkcji we współczesnym języku polskim. Czyli jedno i drugie może być używane pod warunkiem, że się dobierze dopełniacz albo bielnik. Jeszcze raz powtarzam, pytać się plus dopełniacz, pytać bez się plus bielnik.

0: Radio Wrocław Kultura. Na bis.
1: O 8:00. To dzięki, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
0: Radio Wrocław Kultura.

Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo i życzymy wam dobrej nocy.

mój cudowny przyjaciel, bo moje prawa, ja po waszej lewej stronie chcę anioła. To jest anioł numer jeden.

0: Wita Państwa Studio 202.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego zestawu naszych autorskich propozycji.
0: Obiecujemy, że będzie wesoło i satyrycznie.
1: Ale czasem też lirycznie i nastrojowo.
0: Bo właśnie takie jest Studio 202.
1: Zaczynamy piosenką.

0: Petrarkę. Pod Tarnobrzegiem dobywa się siarkę. Narkotyk opium zawarty jest w maku. Tymczasem wynik podnosimy do kwadratu. A jednocześnie śpiewamy piosenkę z pedagogiczno-naukowym wydźwiękiem. Wśród górskich urwisk turystów tłum mruczy. Piosenka, które mimochodem bawiąc uczy. Julkingen, urlik z natury był szpetny. Zaś liczba pi to jest 3,14. Rzymski kalendarz miał 10 miesięcy. Należy odjąć 200 tysięcy. Na kartce wynik napisać, rzecz prosta. No i posłać go na adres Polskie Radio Wrocław. Redakcja Studia 202. No a my czekamy. Na razie. Pa!
1: Proszę, proszę bardzo, panowie, proszę siadać. Proszę siadać i opowiadać. No, jak tam było?
2: Co było?
3: A gdzie było?
1: No, ciekawy jestem, jak tam było w Sejmie. Przecież panowie, jako dziennikarze, przysłuchiwali się ostatnio obradom sejmowym.
2: A, o tym pan mówi. W zasadzie to nic ciekawego.
3: Tak, to wie pan jak zwykle. Jak to w Sejmie. Jedni złorzeczyli, wykrzykiwali, że to hańba, cynizm, chucpa, liberum veto, srom korony polskiej, a inni akurat z tego między innymi sromu to się cieszyli.
2: No. Dla dziennikarzy to chleb powszedni.
1: Srom korony polskiej?
2: Nie, nie. Słowne pojedynki sejmowe.
1: A, no tak, no ale słuchacze radiowi interesują się takimi obradami.
3: A daliby sobie spokój, to nic ciekawego.
1: No niech pan nie przesadza. To, co dla dziennikarzy jest powszednie, dla opinii publicznej może być niezwykle interesujące.
2: Opinia publiczna woli piłkę nożną.
3: Albo gotowanie na ekranie.
2: A niektórzy dziwią się, że odleciały już bociany, wyginęły komary i zimową sutannę wdział plewan.
1: No, no. Co pan opowiada? Przecież bociany i komary jeszcze są.
2: Żartowałem, tylko zacytowałem fragment piosenki, który mi się przyczepił 2 dni temu i nie mogę się od niego odczepić.
3: A to musi się pan zresetować.
2: No wiem, jedna koleżanka też mi o tym mówiła.
1: No i co, no i co?
2: No nie, nie idą. Na razie mamy ciche dni.
1: No dobrze, ale wracajmy do Sejmu.
3: O, dziękuję, ja już tam nie wracam.
1: Ale może jednak panowie powiedzą coś na temat samego głosowania o uchyleniu immunitetu jednemu z 460 posłów.
3: Proszę pana, całe szczęście, że tylko jednemu posłowi miano odebrać immunitet. Sam się zdziwiłem, że te obrady skończyły się w miarę szybko.
1: Ale zaraz, zaraz, chwileczkę. Przecież to posiedzenie miało być tajne. Jak się panowie dostali na salę obrad?
2: No, prawdę mówiąc, myśmy w obradach nie uczestniczyli, ale od czego są różne przecieki, tak, podsłuchy, jest. Ukryte kamery.
1: No, no tak, tak, tak. W tym fachu cenna jest, nieważna jak zdobyta, szybka informacja. No i w końcu nie odebrano temu posłowi immunitetu.
3: A no nie odebrano, bo zabrakło głosów, żeby ten immunitet uchylić.
2: No przecież posłowie aż tacy głupi nie są. Każdy z nich wie, że kiedyś on sam może się znaleźć w podobnej sytuacji, dlatego nie chce koledze się narażać.
1: No jednak niektórzy głosowali za uchyleniem immunitetu.
3: Tak, niektórzy tak, bo być może niektórzy nie byli zorientowani, który guzik nacisnąć i którą rękę podnieść w czasie głosowania.
1: No ale może panowie uchylą rąbka tajemnicy i zdradzą, jak zdobyli te cenne informacje z tajnego głosowania. Przecież macie panowie listę wszystkich nazwisk posłów głosujących za lub przeciw uchyleniu immunitetu.
2: Przeczytaliśmy o tym w internecie.
4: Morfeusz senny uścisk rozluźnił, słońce na niebie się bawi przetakiem. Słowik jak w wierszu do domu się spóźnił, też bym się spóźniał.

0: ład i porządek.
1: Będąc młodą rezydentką medyczną, niezłomnie trwam na placówce, aby rozległą wiedzą służyć społeczeństwu. Muszę w moim kajeciku zapisać tę myśl.
2: Dzień dobry, pani
1: Chwileczkę, gdyż jestem zajęta zapisywaniem istotnej myśli. Co to była za myśl, cholera? Zapomniałam, ale może odnajdę ją w kajeciku. No dobra, co pana do mnie sprowadza?
2: Nic mnie tu nie sprowadza. Sam przyszłem na szybkie badanie. Jak to była chyba... Coś na cy.
1: Jak na cy, to może cytologia, nauka o komórkach.
2: A mnie na co nauka o telefonie? Mam komórkę, Ceśka mnie kupiła, to sobie rozmawiamy, no.
1: A pani Ceśka to zapewne małżonka.
2: Zapewne, owszem, małżonka, ale Aureliana Rubaski, pod moją czasową jurysdykcją. Ale wróćmy do badań. Co by pani doktor powiedziała na temat moczu? Bo co do moczu, to ja jestem jak ruski pionier, wsiegda gotow.
1: Co do moczu, proszę pana, to podstawa medycyny. A ja na to jak na lato. Ma pan przy sobie?
2: Owszem, zawsze, ale jako mężczyzna delikatny muszę wejść za parawan. Posłużyć się wiadrem, bo trochę duże.
1: Nie, wiadro jest na przeszczepy.
2: Aha.
1: Wracając do moczu, dlaczego jest pan tak skoncentrowany na nim właśnie?
2: To pani doktor nie wie, że nawet amerykańskie kosmonauci mieli problem z tym, przepraszam, płynem. Ja się wolę zabezpieczyć, żeby w kosmosie było wszystko okej. Okay, no.
1: A kto wybiera się w kosmos?
2: Tego bohatera ma pani doktor przed sobą. Oto ja.
1: Drogi panie, kosmos to bardzo skomplikowana operacja. Trzeba mieć niebywałą sprawność fizyczną, silną psychikę oraz umiejętność pilotażu. I co? Spełnia pan te warunki?
2: No jeszcze nie sprawdzałem, ale wizytę u pani doktor pragnę potraktować jako próbę. Niech pani doktor rzuci okiem na podwórko. Co tam widzi pani?
1: Ja to jak zwykle. Koło śmietnika siedzi z kolegami Rubaszko, Aurelian z kolegami i spożywają baśniowe płyny.
2: Godzina próby nadeszła. Raz, dwa, trzy, lecę! Wajery!
1: Doleciał i może doleci, ale to przecież jeszcze szmat drogi. Na razie przed nim mgławica.
3: Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach.
4: Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach.
3: Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak.
4: Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak.
3: Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby na

0: tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba.
1: Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban.
0: Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zasp.
1: Czas najwyższy byłoby odlecieć.
0: Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów.

0: bambusowych, zarośli cytrusowych gajów,
1: gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach.
0: Przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i drypa.
1: Rzeszowszczyznę po wodzie pewnie znowu zaleją.
0: Ej, powodzi się ludziom w Ustrzykach. Ciepłe palta do szafy czas schować, pewnie znowu zalęgną się mole.
1: Doczekałeś się wiosny i zaczynasz żałować.
0: Ja to wszystko serdecznie.
1: Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna miszka.
0: Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów,
1: gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Nie odlecimy.
0: Nie ma sensu.
1: Nie.
2: Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
2: Oj, to pięknie, że na kwiaciarni wywiesiła pani biało-czerwoną flagę.
3: A szef kazał, to wywiesiłam.
2: A myślałem, że wywiesiła pani tak z potrzeby serca.
3: Może trochę. Pan też wywiesił?
2: No, oczywiście.
3: Pan to na pewno z potrzeby serca.
2: Zgadła pani, ale też i z przyzwyczajenia. No, od tylu lat to robię.
3: No, od ilu?
2: A to mniejsza z tym. A tak z ciekawości, to którego dnia pani wywiesiła?
3: 1 maja.
2: A ja wywiesiłem 2.
3: Zapomniał pan powiesić 1?
2: Wcale nie zapomniałem. Celowo wywiesiłem 2, bo wtedy jest Dzień Flagi Narodowej. A 1 maja to mi się źle kojarzy.
3: A coś się panu wtedy stało?
2: No na szczęście nic, ale pamiętam, i oczywiście jak przez mgłę, czasy, kiedy 1 maja flagę wywieszało się obowiązkowo i jeszcze gonili nas na pochody.
3: Kto was gonił?
2: No komuniści.
3: Tato coś kiedyś o tym wspominał. Też chodził na pochody.
2: Ha, bo musiał.
3: A pan chętnie chodził na pochody?
2: Ale skąd? Jak coś się robi pod przymusem, to na pewno nie robi się tego chętnie.
3: A jak to wygląda, jak się tak w pochodzie idzie niechętnie?
2: Nie bardzo rozumiem.
3: No bo jak człowiek idzie gdzieś chętnie, to idzie, prawda?
2: No tak.
3: A jak idzie niechętnie, to jak idzie? Przewraca się? Potyka?
2: Nie, w samym chodzeniu może tego nie widać, ale choćby wyraz twarzy może sugerować, że idzie niechętnie.
3: I pan miał taki wyraz twarzy?
2: No, z całą pewnością.
3: A mógłby mi pan pokazać?
2: Co?
3: No ten wyraz twarzy.
2: Pani Karolino, no co pani przychodzi do głowy? No czegoś takiego nie można zrobić na zawołanie. Człowiek musi być w odpowiednim nastroju.
3: No dobrze, to może innym razem.
2: No, doskonały pomysł. I jeszcze musi pani wiedzieć, że za komuny, jak się wywiesiło flagę 1 maja, to obowiązkowo 2 musiało się ją ściągnąć.
3: No ale po co? Przecież 3 też jest święto.
2: A za komuny nie było i za zostawienie flagi na 3 dostawało się mandat.
3: A 4 można było wywiesić?
2: No nie próbowałem, ale chyba tak.
3: To dość skomplikowane.
2: Jak wszystko za komuny. Przez święto 3 maja o mały włos nie wyrzucili mnie z ogólniaka.
3: A za co?
2: W każdej klasie wisiało godło, a myśmy z kolegami zrobili z papieru koronę i przykleiliśmy na głowę orła.
3: To wasz orzeł nie miał korony?
2: No nie tylko nasz. Żaden wtedy nie miał.
3: I nie bał się pan?
2: Nie bałem.
3: A to z pana, panie Zygmuncie? Prawdziwy bohater.
2: Nie, no co to z pani, pani Karolina.
3: No a jak grają polski hymn, to staje pan na baczność?
2: No bezwarunkowo.
3: No oczywiście jak pan jest akurat na ulicy.
2: Nie, zawsze staje na baczność.
3: A jak nikt nie widzi, powiedzmy w domu?
2: No też staje.
3: A wygłupia się pan.
2: Pani Karolino, wcale się nie wygłupiam. Mam ogromny szacunek do hymnu i barw narodowych.
3: Panie Zygmuncie, niech pan będzie ze mną szczery. Przecież jak leży pan w fotelu przed telewizorem, w kapciach i nagle usłyszy hymn, no to chyba nie zrywa się pan na baczność.
2: Zrywam się.
3: Ściemnia pan.
2: No absolutnie nie. W każdej sytuacji staje na baczność.
3: No, a co na to rodzina?
2: No też się zrywa.
3: Boże, starość jest straszna.
2: Pani Karolino, tutaj wiek nie ma nic do rzeczy.
3: Przepraszam, wyrwało mi się.
2: No, chyba już pójdę.
3: Nie gniewa się pan?
2: Nie.
3: No to fajnie. Następnym razem przyniosę hymn na pendrive'ie, puszczę i postoimy sobie na baczność razem. Zgoda?
2: Do widzenia, pani Karolino.
3: Do widzenia, panie Zygmuncie.

0: Kolejne wydanie magazynu Studio 202 dobiega końca.
1: Żegnają się z Państwem autorzy tego wydania.
0: Leszek Niedzielski,
1: Stanisław Szelc
0: i Jerzy Skoczylas.
1: Oraz nasza urocza kwiaciarka Karolina, czyli Justyna Pawlikowska.
0: Audycję zrealizował Wojciech Chwiołka.
1: A gdyby ktoś z Państwa na przykład zaspał, nie posłuchał audycji Studia 202 o 6 rano, to nic straconego.
0: Gdyż naszej audycji można będzie posłuchać o godzinie 12 w Radiu Wrocław Kultura.
1: Kłaniamy się Państwu i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek po południu spotykamy się w sprawie teatru, opery, muzyki klasycznej, musicalu. Rozmawiamy wzajemnie się słuchając.
2: Chcę zapytać, jak pracujesz nad rolą? Czy wychodzisz z siebie, czy jednak szukasz w sobie również?
3: Szukam jak najbardziej w sobie, już tak nawiązując do metody Lee Strasberga, o której rozmawialiśmy parę miesięcy temu. I śmieję się, ale oczywiście szukam też w sobie, no bo tworząc tę postać jednak korzystam ze swojego ciała, ze swojego głosu, ze swojej wrażliwości, więc jak najbardziej ta postać jest związana ze mną.
4: Też zmieniony tytuł spektaklu, tak, czyli Katarzyna, tak, czyli o szkodach, jakie przynosi lektura powieści, jako ten główny motyw tego, jak to, co czytamy i też co oglądamy, wiadomo, seriale, komedie romantyczne też gdzieś w to wchodzą, kształtuje nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie relacji i jak to potem w czasem smutny, a czasem bardzo zabawny sposób zderza się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości.
3: Tak, i wpływa na nasze zachowania i decyzje, nie?
2: To jeszcze powiedzmy, że scenografię i reżyserię Katarzyna Pawelec.
3: Świateł reżyserię.
2: Tak, światło oczywiście. Podkreśla reżyserka, żeby czasem nie pomylić. Dobrze, słusznie, trzeba walczyć o swoje.
1: Kultura DAB plus teatr i nie tylko. We wtorek o 16, powtórka w środę od 8. Grzegorz Chojnowski i goście.
0: Autopromocja.
5: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna nigdy nie będzie. Tak ślicznych dziewcząt nigdy nie będzie, tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: To było najsmutniejsze lato. Zgasło słońce nad Jamajką. Zgasło słońce nad fregatą. Hator, hator.

0: Autopromocja.
1: Młody Ludwik pojechał do Wiednia na studia do Haydna, cokolwiek się rozczarował, bo mistrz nie poświęcał mu tyle czasu, ile oczekiwał. Ale wiemy na przykład o co najmniej kilku publicznych wyrazach szacunku ucznia dla Haydna. To ostatnia dekada XVIII wieku, Mozart już nie żyje, Józef wraca do Wiednia z Londynu, a Beethoven gra na jego cześć swe tria fortepianowe z opusu pierwszego w salonie księcia Lichnowskiego. Podobno zmęczony Haydn nie docenił kunsztu czy to jednej z kompozycji, czy to wykonawców, a może po prostu trzy tria na ten wieczór było za wiele. Beethoven się oburzył, ale kolejne dzieło zadedykował jednak Józefowi, sonatę F-moll. No a na koncercie z okazji 76. urodzin Haydna Ludwik ucałował dłonie i czoło najstarszego z wiedeńskich klasyków, tej świętej trójcy muzyki europejskiej tamtych czasów. Wariacje w Radiu Wrocław Kultura. Na żywo w środę o 21:00, powtórka w sobotę o 19:00. Grzegorz Chojnowski, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: My sobie tam, aktorzy sobie zawsze żartujemy, że któregoś dnia jakiś tam producent słynny ze Stanów zadzwoni. I to rzeczywiście tak było, że słynna producentka zadzwoniła. I...
1: A skąd mieli namiar, kontakt?
2: Szukali w ogóle, szukali w całej Europie. Pytali mnie, czy ja bym coś takiego chciała zrobić. Ja powiedziałam, że tak, no ale nie przypuszczałam, że mnie wybiorą, bo wiedziałam, że to będzie dużo osób.
1: Zaraz, zaraz, to się jeszcze okaże, że oni zakręcili tutaj te Hunger Games z powodu Ali Dębskiej, a nie z powodu tej architektury Maxa Berga. Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.
1: A jak bez... No dobra, dobra. Bez tego. Spróbuję.

0: Autopromocja.
1: Grzegorz Ojnowski, tu Radio Wrocław i Radio Wrocław Kultura. Zapraszam na Wieczór z Kulturą. Program, w którym przede wszystkim rozmawiamy kulturalnie.
2: Znaczy, nic nie robienie jest najgorszą rzeczą, prawda? I to wynika z różnych powodów. Są takie sytuacje, że na przykład bardzo dobry aktor zagra jakąś rolę, a potem nie robi nic przez dłuższy czas. Niejako za karę z tą rolą, jakoś bardzo związana jego twarz, że będzie kojarzony czy coś. Albo, że duży sukces odniósł, też tak może być. Komuś się coś udało, no a to już, jemu na pewno już woda sodowa, to już jego to nie. To różnie tak się zdarza. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby mieć pracę, utrzymać rodzinę i płacić alimenty albo... Wie pan, najważniejsze jest chyba w tym wszystkim to pragnienie wolności i właśnie możliwość odmawiania często propozycji, które nie spełniają naszych oczekiwań. Ja to kiedyś powiedziałem, bardzo jest to porównywalne do call girl,
1: chciałbym powiedzieć, tak? Ładnie. Tak.
2: Poprosimy pana tutaj... Płacimy tyle i tyle, a potem... No to panu już dziękujemy.
1: Wieczór z Kulturą w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura. W każdy wtorek i czwartek o 21.05. Grzegorz Ojnowski, do usłyszenia w radiu i do zobaczenia w internecie na radiowrocławkultura.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Mężczyzna dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, łucizn. Ale my niewinni młodzi czarodzieje.
2: Ale sadzi.
1: Szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje.
2: Piękna mowa.

0: jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nie sądzisz?
1: Nic mnie to nie obchodzi.
0: A co ciebie obchodzi?
1: Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki.
0: A jazz?
2: A jazz?
1: Jazz?
2: Grasz?
1: No jasne.

0: Nowa miłość?
1: Zespół?
0: Nie, dziewczyna.
1: O, miłość. Miłość.

Perspektywy cybernetyki, kryzysy ideologii, muzyka dodekafoniczna albo elektroniczna.

0: młodości polejny skrzydła. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Kończcie. Strzelajcie! Mordujcie!
1: Radio Wrocław Kultura.

0: Autopromocja.
1: Radio Wrocław Kultura. Muzyka, jakiej jeszcze nie słyszałeś. Kultura, o której możesz wiedzieć wszystko. Teraz także w wersji mobilnej. Ściągnij aplikację Radia Wrocław Kultura i słuchaj nas w swoim smartfonie. Poczuj czyste emocje.
0: Autopromocja.

0: na 200 lat, na 300 lat, na 500 lat, na 1000 lat, na milion lat, na milion lat.
1: Radio Wrocław Kultura.

I choć się zetrą już za chwilę nieczułe koła aut, w pamięci dłużej będzie trwać.

Cześć, jesteśmy Szron. Witamy was wszystkich tutaj. Już Łukasz was przywitał, ale my też chcemy. I też radiosłuchaczy, mam nadzieję, że jesteście w jakimś przyjemnym miejscu, gdzie będziemy mogli was, daj Boże, zachwycić tymi dźwiękami. Zagramy dla was dużo starych rzeczy, z epki też z zeszłego roku i przedpremiery, tak jak na przykład ten utwór, który teraz słyszeliście, jeszcze nie ma nazwy, więc jeszcze jej nie zdradzimy. A teraz przed wami utwór z właśnie tej zeszłorocznej epki, który nazywa się White Bear. Nie, Unsteady jednak.

No te dwa... Halo, halo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Te dwa ostatnie utwory, które dla was zagraliśmy, nagraliśmy rok temu w takiej małej chatce w Międzylesiu. Trochę się tam gnieździliśmy, nie było gdzie zjeść obiadu, trzeba było przesuwać instrumenty, więc trochę się też wyziębiliśmy nagrywając to przy jedzeniu właśnie wszystkich posiłków, ale było warto. No i teraz przejdziemy do takiego palette cleansera, jak to nazywamy, utwór, który ma was troszkę odprężyć przed tym, co dalej, żeby trochę rozluźnić głowę, bo zaraz po tym utworze jeszcze następnym o coś was poprosimy. Utwór I Don't Think.

No więc wróćmy do tego, o co was chcieliśmy poprosić. A zacznę od tego, że to był utwór Paper Wings, pierwszy utwór, który wspólnie nagraliśmy i który teraz sprawił, że tutaj razem gramy. Jeszcze w już chyba w nieistniejącym, ciężko powiedzieć, Studio Tower na Ołbinie. Pamiętamy w sercach głęboko, bo było to piękne miejsce. A chcielibyśmy was poprosić, żebyście w ramach wybrzmienia tych utworów, które gramy, trochę sobie powyobrażali, o czym one mogą opowiadać, jakie krajobrazy, jakie sceny one mogą obrazować, bo też tak w sumie większość z nich piszemy linearnie, tak żeby one nie miały zawsze jakiegoś refrenu konkretnego, żeby one mogły jakąś tą narrację poprowadzić. Także serdecznie do tego zachęcamy. A teraz utwór Your Soap Opera.

Dziękujemy. No i teraz może coś dla osób, które słuchają nas w samochodach albo gdzieś w innym miejscu, gdzie jest dużo bodźców, dlatego że teraz utwór, który jeszcze pochodzi z krótkiej epki, którą tworzyłem jako projekt solowy, która jest o przebodźcowaniu, więc myślę, że to może być adekwatne do tego, co niektórzy w radiu mogą odczuwać. Mam nadzieję, że ten utwór was trochę odbodźcuje pomimo jego formy. Także przed wami utwór Tłumacz.

Utwór Jun za nami, utwór o znajomościach, które trochę gdzieś tam się zardzewiały i może je warto odnowić. Ale to jest chyba najlepszy moment, dlatego że jeszcze takie przerwy na gadanie, które mam zaplanowane, są dwie, więc teraz chciałbym przedstawić członków zespołu. Za perkusją Patryk Rezler. Na gitarze basowej Paweł Świtoń. Na saksofonie altowym Mariora Almlowa. No i za tym wszystkim, co tutaj jest, ja, Bartłomiej Batla. Wszystkie utwory, które gramy, gramy tak i nagrywamy też, że później, jak się okazuje, dużo jest tam improwizacji, ale to trochę dlatego, że one są nie bardzo stricte zamykające w ramach. No i później w sumie ona, że za żadnym razem nie brzmią tak samo, jak akceptujemy to. Także myślę, że słychać to w tym naszym graniu, że jesteśmy okej ze wszystkimi zmianami. No i niech tak dalej będzie. Przed nami utwór If You Feel So, jeśli czujecie, że pasują wam nieprzewidziane okoliczności, to właśnie o to chodzi w tym utworze zapewne.

Tak, więc tak jak Patryk przed chwilą wspomniał, to była nowość, to będzie nowość dopiero, jeszcze nie wiemy kiedy, dlatego że obróbka materiału zajmuje nie wiadomo ile zwykle. Także to już czas zagrać ostatni utwór i pożegnać się, podziękować oczywiście za zaproszenie Radiu RAM, w osobie też Łukasza Lorenca, który nas tutaj pięknie przedstawił, podziękować słuchaczom we wszystkich miejscach świata, tam gdzie RAM sięga, i tutaj obecnych, dzięki, że przyszliście i dobrze was widzieć. A teraz zagramy utwór o roboczej nazwie...

0: Zespół Szron. 97. Ram Session. Słuchajcie, wielkie brawa dla nich. Mariola Rumlowa, Paweł Świtoń, Patryk Rezler, Bartek Patla. To jest Szron, to jest wrocławski sound. Wspaniała edycja. Wow, wow. Coś pięknego. Tak się pisze historię. Gdzie uciekacie? A no dobra, jak chcecie, to okej. Okay. Słuchajcie, ta historia powoli dobiega końca. Ale nie ukrywam, to jest jedna z moich ulubionych sesji Ram Session. Ona tyle, co się wydarzyła. Ale wszystko w waszych rękach. Ja bym chciał, żeby ta historia trwała. Dosłownie w waszych rękach. Wiecie, chodzi o taki względny hałas. Co, jak czujecie? Może dadzą się namówić. Może 97. Ram Session wcale nie musi się kończyć. Szron, Szron, Szron. Okej, udało się. Całkiem zwinnie nam poszło. Wspaniale.
1: Ja totalnie nie słyszałem, co Łukasz mówi, niestety. Ja słyszałem brawa, więc zagramy bis.
0: Same dobre słowa. Szron dla was. Jeszcze przez chwilę.
1: Tak, żebyście sobie przypomnieli, co było na początku. Zagramy pierwszy utwór, który graliśmy.

0: Nie, nie, nie. To Wrocław, dziękuję wam. Shrom, 97 Ram Session. To wy jesteście najlepsi. Możemy się przekrzykiwać. To jest Shrom, Mariola Rumlowa, Paweł Świtoń, Patryk Rezler, Bartek Patla, wrocławski kwartet, który dał nam się poznać lepiej, przedstawić, a my będziemy na pewno każdy krok obserwować. Słuchajcie, to jest początek ich pięknej przygody. Ja bardzo się cieszę, że możemy się w tej historii zapisać. Taki jest Ram Session. Chcemy te perły dla was wyławiać i pokazywać, jaki jest wrocławski sound i dlaczego warto wrocławską muzykę wspierać. Teraz czas na podziękowania. Oczywiście największe dla zespołu Shrom, ale też to jest praca wielu rąk i wielu uszu, żeby takie rzeczy się wydarzyły, więc dla duetu realizatorskiego Małgosi Zimońskiej nie widać, ale dzięki niej było dzisiaj wszystko słychać. To dla Gosi. Rajmund Miszczuk za wami. Również wielkie podziękowania. Dział promocji Martyna Niewójt, Zuzanna Król. Dzisiaj błyskał fleszem tutaj Henryk Mamica-Hysken. Tadeusz Janiszewski u nas w studiu dbał, żeby wszystko było słychać dla tych, którzy słuchali nas na całym świecie, jak powiedział Bartek. Ja mam na imię Łukasz, nazwisko mam Lorenz i bardzo się cieszę, że możemy się nie tylko usłyszeć, ale też i zobaczyć. Widzimy się też 28 maja, wtedy kolejne Ram Session. Norbi i Wika nam wtedy zagrają, taki duet również z Wrocławia. Zbliżamy się do 100. Ram Session. Jeszcze nie powiem, co się wtedy wydarzy, ale mamy coś specjalnego. I jeszcze, ważna rzecz, retransmisja tego koncertu, jeżeli ktoś chciałby to przeżyć w majówkę raz jeszcze, w Radiu Wrocław Kultura w niedzielę o godzinie 20. Pięknej majówki w takim razie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
1: Radio Wrocław Kultura. Czyste emocje.

muzyka w muzykoterapii rozumiana jest nie jako gotowy zewnętrzny obiekt, lecz jako wewnętrzny proces zachodzący w człowieku, a wyrażający się w postaci indywidualnego języka i zachowania muzycznego. Język muzyczny oznacza tu doświadczanie i wyrażanie siebie, własnej osobowości poprzez percepcję muzyki, jej werbalizację oraz w produkcjach dźwiękowych. Wartość terapeutyczną ma więc nie tylko sama muzyka i sposób operowania nią, lecz również kontakt werbalny oraz kontekst sytuacyjny, w jakim jest słuchana i wykonywana muzyka.

0: autopromocja.
1: Wieczór zapada, noc niedaleko.
2: Tworzymy dźwiękową mapę Wrocławia od ubocza po mainstream. W poniedziałek od 16 do 19 audycja Andrzeja Jóźwika.
0: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Dziennik to opukiwanie złożoności szczegółów. Tego co drobne, jak egzystencja zrasta się w codzienność. Niezwykłość naszego istnienia, zwykłość.

Jestem pisarzem, któremu nie wydają książek, publicystą nie drukującym żadnych artykułów. W małym pokoju ciągle myślami błądzę nad tragikomiczną sytuacją swoją i ogółu. Czysty nonsens, nawet można by powiedzieć mrożek, choć jeszcze wtedy nie znaczyło to niczego. Szukam pocieszenia w napisanym do szuflady słowie, pukam do różnych drzwi, ale nie ma odźwiernego. Patrzę na rzeszę, koniunktura listów, ludzi sukcesu, budowniczych nowej sprawy. Za staną rzeczywistość mógłbym całą wziąć w cudzysłów, żyjąc na przekór, ale zawsze w zgodzie z zasadami. Trochę wytchnienia daje mi muzyka i chwilę z nią, chociaż wiem, że to mezalians. To szukam pocieszenia stale w tych wszystkich unikach przed rzeczywistością, która z życia wcale mnie nie zwalnia. Te

magma, ten wspaniały świat z rana drażni, a nie mam nawet jak wyrazić wstrętu. Szkoda kartek, żal każdej kropli atramentu. Zapisuję marginesy gazet, ołówek już mniejszy od paznokcia. Szukam remedium na tę zarazę. Jak temu sprostać, by nic nie stracić z własnego ja, gdy zginają karki, nieugiętym pozostać. Zawsze tajemnice zżera, zachłanna szuflada karmi biurko tym, co na głos mówić nie wypada. Między słowami jestem sam, widownią absolut, pełne zwątpienia listy z rozbitego domu. Te kartki to jedyny mój powiernik. Dziś piszę znów i znów próbuję nie zwariować. Świadectwo czasu i własny prywatny dziennik. To w tym momencie

jeszcze rok, jeszcze chwilę. Rzucisz to i zaciągniesz się na statek. Zapomnisz o dziewczynie. Po drodze zwiedzisz sobie Skandynawię. Niedziela w Stavanger.

Radio Wrocław Kultura.

0: You drive me crazy.
1: Autopromocja.
2: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
3: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej. Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
1: Autopromocja.

0: Radio Wrocław Kultura.
1: Igbiera Gacha.

0: Autopromocja.
1: Bez ciebie nie poczęści mnie.
2: To jest popołudniowe pasmo z muzyką w Radiu Wrocław Kultura.
3: Pierwszy gość już w studiu.
4: Dzień dobry, cześć Maciek, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ciepły dzień, słońce, ja rower, jest okej.
5: Okay. Wręcz zazdroszczą mi tego wspaniałego losu i mówią, wow, jesteś artystką, jak cudownie i bardzo dużo szacunku jak gdyby mam od razu. Oni bardzo, bardzo szanują artystów, bardzo są uprzejmi, bardzo zainteresowani.
6: I właśnie sobie tak kombinowaliśmy. No i tutaj wszedł również aspekt romantyczny. Dwa w jednym się pojawiło, bo nie dość, że spełniamy jakieś swoje pasje, zainteresowania, to jednocześnie się zakochaliśmy w sobie.
7: Od dzieciaka jakoś miałam w sobie kreatywną werwę i tylko polegało to na zamkniętym pokoju i śpiewając karaoke, gdy rodzice wychodzą. Przyjechałam do Wrocławia, szukałam swojej drogi, przypomniałam sobie, że hej, ja lubię śpiewać, ja bym chciała robić muzykę, ja bym chciała się nauczyć tego wszystkiego.
8: A mój ojciec powiedział coś, z czym się zgadzam, bez kokieterii. A gdzie on tam zdolny? Uparty jest. To jest właśnie moim zdaniem dobra definicja, no nie? Bo zdolność, poznałem zdolność ludzi muzycznie w czasie swojej edukacji i wiem, na czym polega zdolność muzyczna. Zdecydowanie jej nie mam. Natomiast uparłem się, konsekwentnie dłubię. To jest ewidentnie sprawczość, która powoduje, że jesteśmy w tym momencie, w tym miejscu.
2: Dziś ten moment jest szczególny, bo przed chwilą wręczyliśmy ci emocje 2025.
9: To już wszystko na ten moment z naszych rozmów na dzisiaj. Natalia Kapica.
10: Maciek Przestalski.
2: Ja nazywam się Andrzej Jóźwik.
11: A ja nazywam się Piotr Osawicz.
2: Muzyka i osobowości w każdy poniedziałek w Radiu Wrocław Kultura od 16 do 19. Powtórka we wtorek o 8.
10: To dzięki, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wieczór zapada, noc niedaleko.
2: Tworzymy dźwiękową mapę Wrocławia od ubocza po mainstream. W poniedziałek od 16 do 19 audycja Andrzeja Jóźwika.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Jak kolorów pełna myśl, przebudzona snem o świcie.
2: Goście, koncerty, wywiady, nowości i wspomnienia sprzed lat. Uważnie przyglądamy się wrocławskiej i dolnośląskiej scenie muzycznej.
1: Płynie miasto ponad chwilą.
2: Muzyczne miasto, poniedziałek, godzina 19, powtórka, sobota, 13.
0: Autopromocja.
3: Yeah.